0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

segment. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w kosz tam.

0: Gdyby za udział w juwenaliach można było dostać doktorat, to byliby niejednokrotnie naukowo wyróżnieni. Bracia Kacperczyk grają juwenaliowo niemal wszędzie.
1: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry w RMF Max. Piątek mamy w kalendarzu, w końcu.
0: I numer, który rozbuja was.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Dużo lata w muzyce o poranku w RMF Max. Specjalnie wam tak gramy, bo za oknami na razie taka mało przyjemna wiosna.
1: Zrobi się gorąco. Tym, którzy nie lubią systemu kaucyjnego i usłyszą o pewnej nowości,
0: która pojawiła
1: się w największych miastach w Polsce. Kurier zabiera od ciebie butelki zwrotne, tylko żeby je zabrał, najpierw trzeba zamówić zakupy w jednym ze sklepów spożywczych online i kurier przychodzi z zakupami i hyc myk zabiera z sobą zakupy, buteleczki puste z powrotem.
0: A pieniążki trafiają ci na konto i masz rabat na zakupy.
1: No tak to działa. A potem kurier z tymi butelkami wysyła SMS-a do recyklomatu. W dniu dzisiejszym kurier podejmie próbę dostarczenia butelek zwrotnych. Buziaczki.

0: Reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
0: I po reklamie.

0: Dziewczyny lubią męskie granie. Chłopaki zresztą też, dlatego gramy w RMF Max o poranku, zapraszając na informacyjny flash z regionu punktualnie o 6.
1: Robert Lewandowski w Arabii Saudyjskiej. To są sensacyjne plotki, ale podobno coraz bliżej podpisania umowy na 90 milionów euro za sezon.
0: 90 milionów euro, jakbym był plotką, to chciałbym być faktem.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na skrót informacji z regionu. Marta Tyka, zapraszam. Nielegalny transport papierosów ujawniono na terenie Białegostoku. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Bobrownikach zatrzymali obywatela Litwy oraz obywatelkę Polski, którzy przepakowywali do samochodów tytoniową kontrabandę. Zabezpieczono 217 tysięcy sztuk papierosów różnych marek o szacunkowej wartości blisko 224 tysięcy złotych. Gdyby trafiły na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić ponad 380 tysięcy. Zatrzymana para trafiła na 3 miesiące do aresztu. Grożą im co najmniej 3 lata więzienia. W RMF Max monitorujemy dla Was na bieżąco postępy nowych drogowych inwestycji. Trwa budowa trasy Łapy, Rożki, Wodźki, Wysokie Mazowieckie. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych przez województwo podlaskie o wartości około 450 milionów złotych. Inwestycja obejmuje m.in. budowę obwodnic Łap, Płońki Kościelnej, Mazur i Broku, 3 estakad na obwodnicy Łap oraz budowę i rozbudowę kluczowych odcinków 3 dróg wojewódzkich. Prace mają się zakończyć pod koniec tego roku. O uwagę prosimy teraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z Podlasia, które pomagają niepełnosprawnym. Zarząd Województwa Podlaskiego zapowiedział nowy konkurs, w którym będzie można zdobyć pieniądze z PFRON-u na działalność organizacji.
3: W początku funkcjonowania samorządu województwa towarzyszy nam PFRON w naszych zadaniach w kierunku osób niepełnosprawnych. To są dobrze wydawane pieniądze, przede wszystkim na infrastrukturę. To są niezwykle ważne zadania i potrzebne na tworzenie i aktywizację zakładów aktywizacji zawodowej i też duża część tych środków finansowych pójdzie też na działania poszczególnych organizacji pozarządowych działających w kierunku osób niepełnosprawnych na terenie województwa podlaskiego.
2: Mówi Jacek Piorunek z Zarządu Województwa Podlaskiego. Ruszyły zapisy na Onkoran, bieg, który od 8 lat organizowany jest z myślą o pacjentach chorujących na raka. Odbędzie się on 12 września w Puszczy Knyszyńskiej. Do wyboru są 3 dystanse.
4: 10 kilometrów, 5 kilometrów i 2,5 kilometra.
2: Kto może wziąć w nim udział?
4: Jest to spacer dedykowany właśnie pacjentom onkologicznym i personelowi medycznemu, ale też wszystkim uczestniczącym, rodzinom z dziećmi, spacerowiczom. Puszcza Knyszyńska jest na tyle piękna, że można ją eksplorować wzdłuż i wszerz, ale my mamy swój ulubiony fragment, czyli trasę spacerową Groble i tam zostajemy przy tym samym odcinku i to są właśnie 3 dystanse dla sportowców, też przebieżka przez las i drogą na Podsupraś wracamy do Supraśla. Także mniej więcej tak to wygląda jak w tamtych ubiegłych latach.
2: Opowiadała Magda Matejczuk z Fundacji Tworzywa. Piszesz, chcesz zacząć, marzysz o własnej książce, a może po prostu kochasz czytać. W RMF Max mamy szybkie zaproszenie na zlot białostockich pisarek. Odbędzie się on 23 maja przy ulicy Witosa 15B.

0: Wasze ulubione hity na maksa. To jest to, co leci w RMF Max 9 minut po godzinie 6. Na przykład
1: Deszcz i jeszcze raz deszcz. Wszędzie deszcz na weekend.
0: Ale absolutnie proszę sobie nie brać tego do serca, bo słoneczko w numeru Dracula wchodzi teraz na waszym porannym niebie. Obok chmurka Siameus, Irek Jakubek tam z tyłu także do was macha. Są jakieś dobre wiadomości?
1: Nie ma, Iga przegrała. Deszcz będzie w weekend. Zimno, mokro.
0: Dobra wiadomość. No. Piątek. Hello.

0: Niby śpiewa o pogodzie, no, a jednak o miłości.
1: Wow.
0: Tak to się robi. Wiktor Waligura w RMF Maxi 4 pory roku, a na zegarach 17 po 6.
1: 6.39 to jest to, co widać dzisiaj na stacjach benzynowych, jeżeli chodzi o etylinkę, benzynkę. 6.85.
0: Tak.
1: Mówię z zazdrością.
0: Tak,
1: wszyscy
0: to dieselek.
1: Fani tak.
0: Benzyna bez zmian w stosunku do wczoraj, a dieselek jest taniej.
1: Tak, Aśka wam załatwiła, że nawet ten orzeł na Orlenie, on teraz puszcza oko. O, tak mrugnął do was, naprawdę. Tak jest fajnie dzisiaj. No i ceny paliw niżej jeszcze przez najbliższe 2 tygodnie, a potem się zobaczy. A czego się posłucha? Eminem, Rihanna i jeszcze rewelacyjny Andy Dust i jego Zakaria, bo przecież hity na maksa lecą u nas w RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
10: O kurde.
9: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
10: No jak najbardziej, jak najchętniej.
9: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: I po reklamie.

0: Candy Dust. Enrique Iglesias też go pokochał, bo grał przed koncertem Enrique Iglesiasa rozgrzeweczkę, saporcik. Tak to właśnie jest. 28 minut po godzinie 6 tu w RMF Max, jak na największych koncertach świata.
1: Neandertalczycy potrafili leczyć zęby.
0: Dzięki.
1: To jest wiadomość, która nas może zszokować. Mnie to zdziwiło, aż doczytałam.
0: No.
1: Otóż okazuje się, że naukowcy znaleźli taki ząb sprzed prawie 60 tysięcy lat, no, który miał ewidentne ślady po borowaniu.
0: Super. Taki jaskiniowiec dentysta. To on miał strasznie trudną robotę, wiesz, bo najtrudniej było, będąc tym dentystą jaskiniowcem, trafić kamieniem we właściwy ząb. Nie? Nowość od Kukona, Gipsa i Jonatana. Teraz.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Nieskończony strumień mocy na piątkowy poranek płynie z głośników RMF Max, Illenium i Ellie Goulding. To wam właśnie zagrało.
1: I poranna kawka, która się sama zrobiła.
0: Chciałabym.
1: Akurat powiedzieli ci, którzy musieli komuś nacisnąć ekspres.
0: Dobra, słuchajcie,
1: i guzik.
0: Ważna tak? sprawa, bo są nowe zalecenia dotyczące naszej diety i naszego jedzenia.
1: Ważne, mów mi
0: tak,
1: proszę.
0: Tylko 300 gramów mięsa tygodniowo powinna zjeść dorosła osoba. Było pół kilo, ale nam zmniejszyli do 300 gramów.
1: No, trochę szkoda. Ale gdyby mięso było masłem,
0: ciekawy
1: to
0: koncept.
1: Możesz zjeść tylko półtora kostki.
0: Nie? Tygodniowo.
1: 300 gramów, czyli wcale nie tak mało.
2: Max. Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Wygraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
3: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na Maxa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: czas.
1: 11 minut i godzina 7 i cały czas hity na maksa. Tu w RMF Max taki Oscar Sims dla was do porannej herbatki. Ciasteczko, mówią niektórzy.
2: Ciasteczko.
1: Niektóre mówią. Ty mi powiedziałaś, Oscar Sims.
2: Tak powiedziałam.
1: No tak, to prawda.
2: Wcale się tego nie wypieram.
1: A potem zrobiła się najbardziej czerwona na świecie, bo okazało się, że mikrofony były włączone. Witajcie
2: to
1: o poranku.
2: Lampki, tak.
1: Asia Beus, Irek Jakubek. Tak,
2: tak, dzień dobry. Słuchajcie, bo jest...
1: Wina.
2: Cicho. Najgłośniejszy filmik w internecie jest teraz. Studniówka Roberta Lewandowskiego wyciekła do sieci, bo się okazało, że Robert tańczył poloneza prawie w pierwszej parze z Małgorzatą Tomaszewską.
1: Wow.
2: Córką tego Jana Tomaszewskiego, bramkarza. I Małgosia wrzuciła ten filmik ze studniówki do internetu. I teraz wszyscy możemy zobaczyć, jak Robert w garniturze.
1: Przystojek. No to teraz taneczny mamy remis. Taneczny remis w rodzinie Lewandowskich. Tak? Każdy ma już jakiś epizod taneczny. Dużo się mówiło o tym, jak Anka tańczy. A tu się okazało, że Robert tańczył jeszcze przed TikTokiem i nawet przed Matiasem. Sobie baciatował normalnie ze zjawiskową
2: Małgorzatą.
1: Oh yeah. Przepraszam, polonezował sobie.

0: Przydałoby nam się trochę takiego słonka prosto z Kalifornii, bo ta wiosna to na razie tak coś słabo.
1: Mamy hity na maksa, słońce wschodzi za każdym razem. A ostrzeżenia pogodowe, gdzie dzisiaj najwięcej deszczu i gdzie straszyć będzie burzą, o tym we Fleszu za 4 minuty punktualnie o 7.
2: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
6: Szukasz stylu, który nadąża za tobą? Wpadnij do Jeans World i odkryj kolekcję od Aeronautica Militare, Calvin Klein Jeans, Tommy Jeans i Mustang. Klasyka, wygoda i nowoczesny design. Wszystko w jednym miejscu. A dla najmłodszych? Nowa kolekcja Aeronautica Militare, inspirowana światem lotnictwa. Bombery, bluzy i t-shirty, które pokochają dzieci i rodzice. Jeans World, Galeria Jurowiecka, poziom plus jeden. Styl, który zostaje z tobą na dłużej.
7: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do SAT Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. SAT Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. SATKarting.pl.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: I po reklamie.
2: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
3: W RMF Max hit za hitem.
2: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
4: Jest siódma, jest Flash w RMF Max. Czas na najnowsze informacje w skrócie. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. IMGW ostrzega, dziś może zagrzmieć. Burze pojawią się przede wszystkim na południu, wschodzie i w centrum kraju. Na tym jednak nie koniec, bo eksperci od pogody prognozują, że od dziś do niedzieli ma intensywnie padać.
5: Tych opadów może być znacząco dużo, bo tutaj do 90 nawet, niewykluczone, że do 100 mm przez cały okres weekendu. W piątek na południu, południowym wschodzie, w centrum, po północy i północny wschód, ale tutaj największa suma tych opadów właśnie na południu, w centrum i południowym wschodzie.
4: Tak prognozuje Agnieszka Prasek z IMGW. W niedzielę intensywny deszcz ma występować już głównie na południu i południowym wschodzie Polski. Więcej o pogodzie tuż po sporcie. Fragment rosyjskiej rakiety Sojuz może przelecieć nad Polską. Sytuację monitoruje Centrum Operacyjne Polskiej Agencji Kosmicznej Polsa. Obiekt został wyniesiony w kosmos 23 marca z kosmodromu w Plesiecku. Jego przelot może przebiegać m.in. nad Europą, w tym właśnie nad naszym krajem. Okno wejścia w atmosferę to okres od 16 do 17 maja. Obiekt waży tonę. Nie można wykluczyć, że jego fragmenty przetrwają wejście w atmosferę i spadną na ziemię.
2: Słuchacie RMF Max.
4: Przedstawiciele polskiego rządu dementują wczorajszą informację dotyczącą ograniczenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, że Stany Zjednoczone dokonują teraz reorganizacji swoich sił w Europie, ale to nie oznacza zmniejszenia ich kontyngentu w naszym kraju. Sojusz polsko-amerykański wciąż jest silny.
6: Polska jest żelaznym sojusznikiem, wypełniającym wszystkie zobowiązania wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego. Wydajemy prawie 5% na zbrojenia. Jesteśmy liderem w tym względzie w Europie, w krajach NATO.
4: Przypominał szef MON. I to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści wracamy punktualnie o godzinie 8. Teraz czas na informacje ze świata sportu.
2: Czy nasi wygrali? Zaraz dowiesz się wszystkiego. Flash sportowy w RMF Max.
4: Na początek kiepska informacja dla wszystkich fanów tenisa. Iga Świątek za burtą turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka przegrała z Aliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Jutro finał, w którym pogromczyni Świątek zmierzy się z Coco Gauff. A w meczu play-off Orlen Basket Ligi pięknie zaprezentowali się wczoraj koszykarze Dzików Warszawa. Ekipa ze stolicy wygrała pierwsze starcie w Sopocie z Treflem 107-92.
7: Gratulacje dla Dzików. Zagrali dzisiaj lepiej, bo do tego ten mecz wygrali.
4: Mówił koszykarz Trefla Szymon Zapała. Chwilę później Legia Warszawa pewnie pokonała MKS Dąbrowę Górniczą 100-66. Drugi mecz jutro o 15.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
4: Dziś niestety w wielu miejscach może zagrzmieć, może też intensywnie popadać i powiać. Tak będzie m.in. na północnym wschodzie kraju, w centrum i na południowym wschodzie, a także na południu. Natomiast jeśli chodzi o opady deszczu, one będą się pojawiały na północy Polski i na północnym zachodzie. Termometry mają pokazywać dziś 12 stopni nad morzem, 19 z plusem, natomiast już w Warszawie, w Suwałkach nawet 20 stopni. Także jeśli chodzi o temperaturę, nie jest najgorzej.
2: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
8: Nastrój wodoodporny, piątkowy i juwenaliowy, z gotowością do wygrania pieniędzy w przełatwy sposób o poranku w RMF Max. Trzystówy rozdajemy wam za parę chwil. Asia Meus, Irek Jakubek. Bawmy się razem. 4 po 7.

0: Ale mocną ekipę zmontowaliśmy. To są hity na maksa w składzie Tiesto i Sneaky Sound System. Asia Meus, Irek Jakubek. Chodźcie z nami zrobić fajny piątek o poranku.
1: A tymczasem Zbigniew Ziobro pozdrawia wszystkich prosto ze Stanów Zjednoczonych, USA.
0: W swój jedyny niepowtarzalny sposób.
1: Tak, a drugi poszukiwany, Marcin Romanowski, no z troszkę mniejszym uśmiechem.
0: Aha, nie dziwię się.
1: Do akcji poszukiwawczej włączył się Krzysztof Rutkowski i jego rutkowski patrol.
0: O kurczę.
1: A podobno pan Romanowski aktualnie przebywa w Rumunii.
2: Tak, znaczy nie dziwię się, że poszukiwany Marcin Romanowski jest trochę przerażony, bo podobno ekipa Rutkowskiego wynalazła taki specjalny bagażnik służący do przewozu pasażerów. Podobno w środku w tym bagażniku są nawet pasy, nie? Tak, żeby...
0: Bo bezpieczeństwo w naszym klubie to
1: przede wszystkim, wiadomo.

0: I tak to właśnie będzie już do końca piątku. Będziecie dzisiaj chodzić i sobie nucić. Tak działają gorące nowości w RMF Maxem. Milki przed momentem.
1: 7:19 na naszych zegarach. Łatwo wygrać 300 u nas o poranku, ale pytanie jest trudne. Pytanie eliminacyjne jest trudne. Co na obiad dzisiaj?
0: Najtrudniejsze pytanie świata. Co dzisiaj na obiad? Odpowiedź na to trudne pytanie wysyłacie jak zawsze SMS-em pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów. I ta odpowiedź ma szansę przynieść wam 300.
1: Tak, wchodzicie do gry o 300, taki bilecik właśnie gra o 300, tylko nie wymyślać, tylko szczerze.
0: Co dzisiaj na obiad?
1: Co na obiad, nawet jak tylko ziemniaczki, to spoko.
0: Rybka, bo piątek.
1: Mam tak samo, no, rybka. Przepraszam, a nie rybka. Rybka.
0: Podzielę się, chodź.
1: SMS bez żadnych, dzięki. SMS bez żadnych dodatkowych opłat, 3001.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na filet z kurczaka. Standardowa cena to 16,99, ale z naszą aplikacją Archelan płacisz tylko 14,99 za kilogram. Limit w aplikacji maksymalnie 2 kg. Świeże produkty, realne oszczędności. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
9: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
10: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
9: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
10: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
9: A papierologia?
10: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
9: Serio? To dawaj kontakt.
10: Promień Energii 530 944 444.
11: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy.
13: Świeże hity.
2: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
13: Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
15: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
15: Jest 7 miejsc.
16: I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
18: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
17: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na auchan.pl.
19: I po reklamie.

0: Oj, Pitbull, Leo i Afrojack chętnie by zostali na taki makaron z truskawkami, bo wjechały już oprócz hitów na maksa, obiady na maksa, sezonowe, co dzisiaj na obiad, piszecie SMS-owo na 3001.
1: U kogoś już młode ziemniaczki z kopelkiem.
0: Oż ty, pięknie, gotowiec ze sklepu.
1: Ziemniaczanka taty.
0: Ach, ale jakieś pypyry normalnie, kartofelki i ziemniaczki dzisiaj
1: zdominowały. Tak jakoś wyszło. Asia, a co u ciebie dzisiaj na obiad?
0: Co na obiad dzisiaj, Aśka?
2: Jak zwykle, cokolwiek.
0: Cokolwiek!
1: To jest dobra odpowiedź.
0: Ja to lubię. Mam nadzieję, że cokolwiek z ziemniaczkami. Wiesz, to bardziej syci.
1: Asia, jedziemy dzisiaj razem na imieniny zimnej Zosi, do Zosina.
0: Do Zosina.
1: Wsiadaj z nami do samochodu. Przed tobą trzy pytania. Będziemy cię pytać o to, kto ma bliżej. Odpowiadasz tylko imienie Maśka albo Irek. Dobra odpowiedź broni, kasy zła zabiera.
0: A już masz 300 na swoim koncie, więc się nie pomyl. Ja do Zosina jadę, no wiadomo, z zimna. Z zimna.
1: Tak. A ja jadę z zimno dołu.
0: Z zimno dołu. Sorry, Zośki. Kto ma bliżej?
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek?
2: Irek.
1: Dobrze! Okej, wszystko było obronione. Drugie pytanie. Ja do Zosi, do Zosina, jadę z miejscowości Zimna Woda.
0: A ja z zimnej wódki.
1: To przypadek. Kto ma bliżej?
0: Bo to jest mała woda.
1: No, wiadomo. No. Kto ma
0: Asia
1: bliżej?
0: Czy Irek? No,
1: Asia. No nie, tym razem nie.
0: Dwie stówy są na swoim na twoim koncie. Uwaga, Zośki, podpowiadajcie głosem wewnętrznym, bo ja do Zosina jadę z Zimnic Wielkich.
1: A ja jadę z Zimnic, ale małych.
0: Małych.
1: Asia, kto ma bliżej, do tej Zośki?
0: A to była podpowiedź czy wezwanie do odpowiedzi? Asia czy Irek, uwaga!
1: Kto ma bliżej?
0: Uwaga!
2: Irek!
0: Tak się wygrywa stówę o poranku w RMF Max. No po prostu. Ale chciałem powiedzieć w imieniu Irka, że jestem cudowny, cudownie szczęśliwy.
1: Jesteś cudowny.
0: Też.
1: Okej, postawmy tu kropkę. Chcesz, zabiorę cię tam,
0: gdzie sny przychodzą za dnia. Goszcząc w waszych sercach i na ustach, no pięknie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Seconds of Summer. I to nie jest odliczanie do lata, tylko to jest nazwa tego artysty, co przed momentem zagrał na antenie RMF Max.
1: 469 zł za noc.
0: Gdzie?
1: To w hotelu w Warszawie, nazywanym Izbą Wytrzeźwień.
0: No to trzeba za to zapłacić.
1: 469 zł to jest nowa cena za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w stolicy. Także życzymy wszystkim na weekend miejsc, z których wracając mamy poczucie niezapomnianego pobytu, bo akurat tam pobyt najczęściej jest zapomniany. Niewiele pamiętasz, jak się rzucają, ale ile? 469, to drogi ten hotel.
0: Chociaż ze śniadania?
1: No, ale jaki recepcjonista sympatyczny.
2: Reklama. To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Muszę poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Chcieliście więcej bletki i jest więcej bletkowej, niepowtarzalnej radości, bo przecież hity na maksa to playlista poranka RMF Max. 11 minut i godzina 8.
1: A w Tatrach znowu będzie drożej. Ale spokojnie, bo zaraz wam powiem dlaczego. Już się nie będziecie tak ojojować o to, że znowu drożej. Tym razem podrożeją wejściówki do parków narodowych.
0: Ja robię ojojoj, bo ja wiem dlaczego one będą droższe.
1: Będą droższe po to, żeby można było 15% więcej przeznaczyć na ratownictwo górskie. Właśnie!
0: Właśnie, a jak ktoś robił negatywnie, że znowu drożej, to pewnie dlatego, że jak ostatnio był w górach, to mu było zimno w palce, bo był w sandałach. pewnie dlatego. You make me feel alive again.

0: kochani, na piątek Jean-Paul i Dua Lipa kilka chwil przed ósmą w RMF Max.
1: Radość weekendu może zepsuć nam poranny pożar składowiska odpadów. To pod Częstochową, szczegóły za 4 minuty we Fleszu. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Dunwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
4: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Dunwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: To, co istotne, tylko u nas w Pigułce. Minęła godzina 8, czas na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. A my w RMF Max jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Strażacy działają teraz w Sobuczynie pod Częstochową. Tuż po piątej doszło tam do pożaru składowiska odpadów. Sytuacja jest opanowana, pogorzelisko dogaszane.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Rosyjski wór w zakonie w rękach służb Władimira D. udało się zatrzymać dzięki wspólnej akcji CBŚP, ABW i Straży Granicznej. Mężczyzna ma 79 lat, w Polsce przebywał nielegalnie. Status wysokiego rangą członka organizacji przestępczych w krajach wchodzących w skład Związku Radzieckiego uzyskał w 1982 roku.
2: W naszym kraju miał nadzorować działalność podległej grupy przestępczej, w tym organizację i przebieg planowanych przestępstw, a także podział zysków pochodzących z działalności przestępczej. Za Władimirem D. Interpol wysłał tak zwaną zieloną notę. Stanowi ostrzeżenie dla organów ścigania państw członkowskich o osobie mogącej stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego w kraju pobytu. Rosjanin trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Niebawem ma być deportowany.
1: Tyle Krzysztof Zasada. Wizyty na stacjach benzynowych w ten weekend powinny być przyjemniejsze. Tankowanie ma być trochę tańsze, ceny hurtowe w rafineriach lecą w dół, a to może przełożyć się na ceny maksymalne. Za 95 i olej napędowy powinniśmy płacić kilka groszy mniej. Czekamy też na przedłużenie rządowego pakietu obniżek cen paliw. Dziś wygasają rozporządzenia obniżające podatek VAT oraz akcyzę. Rząd zapewniał, że przedłuży rozwiązania do końca maja.
3: To gwarancja tego, że w kieszeniach kierowców zostaną kolejne środki, które oczywiście są absolutnie kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflacji.
1: Mówił minister energii Miłosz Motyka, a za godzinę maturzyści zmierzą się z pytaniami z geografii. To trzeci najchętniej wybierany przez tegorocznych absolwentów egzamin. Po południu chętni będą się mierzyli również z językami mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Za wszystkie oczywiście mocno trzymamy kciuki, a teraz sport.
0: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla Ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
1: Lina Świtolina, pogromczynią Igi Świątek w półfinale WTA 1000 w Rzymie. Ukrainka pokonała naszą tenisistkę 6-4, 2-6, 6-2. A z kortów przenosimy się teraz na boiska. W 36. kolejce La Liga Real Madryt pokonał Real Oviedo 2-0. To mecz o honor. A dziś emocji dostarczą nam nasi piłkarze. Przed nami kolejne ekstraklasowe spotkania. To przedostatnia kolejka. 18. Pogoń Szczecin zmierzy się z Zagłębiem Lubin, a o 20.30 w akcji zobaczymy Koronę Kielce i Widzew Łódź.
4: Sama ranga, waga tego meczu no warunkuje nastawienie. My musimy być przygotowani na wojnę, na walkę od pierwszej minuty.
1: To trener Korony Jacek Zieliński.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Zestaw nie najlepszych pogodowych wiadomości mamy dla Was tuż przed weekendem. Może zagrzmieć, tak będzie przede wszystkim na południu, na wschodzie i w centrum kraju. Reszta ma się mierzyć z opadami deszczu. Na termometrach maksymalnie 12 stopni w Trójmieście, podobnie będzie w Poznaniu, 15 z plusem w Zielonej Górze, 16 w Katowicach, 18 w Krakowie, 19 w Warszawie i 20 w Suwałkach. No i niestety cały ten weekend raczej będzie pod znakiem chmur i opadów deszczu, także nieprzyjemnie. Biometr też niekorzystny.
5: Oj, tam Ania!
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
6: Cztery wejściówki do parku rozrywki. Do wygrania w tej godzinie. Takie rzeczy o poranku. Gdzie? No tu w RMF Max. 4 minuty po 8.

0: klubie uwielbiających poranki z Taylor Swift. Mam nadzieję, że wy również. 10 minut po godzinie 8, tu RMF Max.
1: Coraz głośniej o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Arabia Saudyjska i 90 milionów euro rocznie.
0: Ulala, 90 milionów euro dla Roberta Lewandowskiego, uraba, ja!
1: Rocznie. To daje 7,5 miliona euro miesięcznie.
0: To mniej.
1: 1 875 tysięcy euro tygodniowo.
0: Jeszcze mniej.
1: 267 tysięcy 800 euro dziennie, czyli 11 158 euro na godzinę, 185 euro na minutę, 3 euro na sekundę.
0: Jezu, niech Robert uważa. Robercik, uważaj, bo żebyś się nie dało wyfrajerować tym sprytnym szejkom, bo oni by ci chcieli płacić 3 euro na sekundę, a nie 90 milionów rocznie. Hej. Z nami nie zginiesz. Hej.
1: Słuchaj Maxa.
0: Asia Meus i Irek Jakubek, wasi niezależni doradcy.

0: Najbardziej w tym numerze, to ja lubię to takie szalone pianinko tam w środku, takie Balsai Magnetic w RMF Max.
1: 18 minut po godzinie 8. Dzisiaj jesteście głosem deszczu. Jesteście głosem deszczu, żeby wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki w naszym porannym konkursie.
0: Nie ma się co wstydzić. Wszystkie odgłosy i głosy deszczu przyjmujemy na naszym maksowym messengerze, bo tak się zgłaszacie. Nagrywacie głosówkę z głosem, odgłosem deszczu i wysyłacie na naszym maksowym messengerze. My słuchamy, a potem rozdajemy.
1: Róbcie deszcz, zaskoczcie nas. Messenger RMF Max już czynny w tej sprawie. 4 wejściówki do parku rozrywki do wyjęcia o poranku 18:30 po 8:00.
2: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
4: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
3: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
4: Super.
3: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Kto zwalcza ból?
9: Wundary!
8: Kto?
9: Wundary!
10: Wundary!
11: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
15: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły Kolonia 1K.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.
2: To jest legendarny człowiek Kropla, który także odezwał się do nas w sprawie głosóweczki Jesteś deszczem, by wygrać 4 wejściówki do Energylandii.
3: Zrobiła tak też Mariola.
2: Mariola.
4: O, świeżo umyte okna, leca tam padać.
2: Deszcz złośliwiec.
3: Największy ze wszystkich złośliwców.
2: Ale to nie słyszałaś jeszcze Konrada.
3: Jakiś blaszany garaż.
2: Tak, dokładnie, jakbyś tam była blacha dachówka w rzeczy samym. Karolcia. To są deszcze niespokojne.
3: A 4 bilety do Energylandii dzisiaj lecą jak deszcz do...
2: Do Kuby. Kuba jest deszczem na rollercoasterze.
5: Blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum.
2: Właśnie się rozpędził.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Eben i Hello w piątkowy poranek brzmią wyjątkowo, jak pomyślimy sobie o tym, że przed nami jest weekend.
1: A ja wolę naszą Ale. Hej, Alicja Szebińska. Yeah, dziewczyna, która podbija Wiedeń. Zrób to, dziewczyna, lepiej niż Sobieski, zwłaszcza, że wszyscy mówią, że nie Sobieski, nie Polska, a Finlandia. Finlandia może być.
0: Wszyscy, nie wszyscy, to bukmacherzy tak mówią. Stawiają na Finlandię, a w przewidywaniach bukmacherów Polska zajmuje 23 miejsce. Ale jesteśmy wyżej niż Niemcy.
1: Przepraszam. To silniejsze ode mnie. 9:20. Czus.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł.

0: Sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni

0: życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
4: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: I po reklamie.

0: Słychać, prawda, że hity na maksa to jest to, co nieustająco leci w RMF Max, ale posłuchajcie tego. Bo udało nam się zdobyć taką ścieżkę dźwiękową udanych wakacji, których nie planowaliście, ale nagle wpadło wam dodatkowe kilkanaście tysięcy złotych i okazuje się, że można na takie wakacje w tym roku pojechać.
1: Mamy dla was specjalną ofertę, rundę super okazji w naszej zabawie za dużo, za mało. 14 332. To jest za mało.
0: Przepraszam, ale jestem tak zrelaksowany, że zapomniałem o wszystkich cyfrach. Wiem, że 14 503 to za dużo, ale nie przejmujmy się tymi numerkami. Najważniejsze... Asia, no hej, poczuj ten relaks.
1: Jak nie?
0: Najważniejszy jest numer telefonu, pod który trzeba wysłać zgłoszenie, bo przez 9 najbliższych minut trwa runda
1: bonusowa.
0: Tak jest.
1: I razy 179 w twojej rundzie bonusowej pomnożymy każde zgłoszenie, które przyślesz pod ten numer 7327, w treści wpisując Max.
0: No wreszcie to poczułeś.
1: Prawda?
0: Super.
1: Jestem na tych wakacjach, nie wracam.
0: 7327. Teraz wyślij SMS zgłoszeniowy o treści Max, bo jeden taki SMS to 179 dodatkowych szans na to, żeby wejść do gry, spotkać się z nami w finale i wygrać coś pomiędzy 14 332 zł a 14 503. Max 7327. Dawid Podsiadło. On wie, jak to zrobić. Jest druga 05. Ale nie wie, która godzina.

0: Czas na konkretne zakupy. Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz w naszej Ladzie Mięsnej czeka na Ciebie karkówka wieprzowa bez kości w super cenie. Jedynie 19,99 za kilogram. Sprawdzone polskie produkty czekają na Ciebie w Twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Auto Fus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
3: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 107 i 5 FM.
1: Na zegarach 9. Słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Nie żyją 24 osoby. Od wczoraj trwa akcja ratownicza w zniszczonym bloku.
2: Tak, ona trwa nieprzerwanie od ponad doby. Przez całą noc ekipy wydobywały spod gruzów już tylko ciała mieszkańców bloku. Wśród 24 ofiar śmiertelnych jest troje dzieci. Na miejscu pracuje już ciężki sprzęt. Usunięto dotąd ponad 3000 metrów sześciennych gruzu. Rano w kilku obwodach Ukrainy, w tym w okolicach Kijowa, znów ogłoszono alarm powietrzny. Lokalne media donoszą o odgłosach pracującej obrony powietrznej w podstołecznej Obołoni.
1: Tyle Krzysztof Zasada. W ukraińskiej stolicy ogłoszono żałobę. A teraz czas na skrót informacji z Białegostoku i regionu. 10 lat więzienia grozi obywatelowi Litwy, który uciekał skradzionym samochodem przez Białystok. W pewnym momencie zwolnił, wyskoczył z auta i uciekł do lasu. Tam zatrzymali go policjanci. 27-latek usłyszał zarzuty, kradzieży z włamaniem i niezatrzymania się do kontroli. Trafił na 3 miesiące do aresztu, a skradziony samochód we 150 tysięcy złotych wrócił do właściciela, który nawet nie zorientował się, że ktoś ukradł jego auto. A przed nami kolejny majowy weekend. Sezon turystyczny w Podlaskiem ruszył na dobre. W RMF Max będziemy dziś sprawdzać, które miejsca w regionie najbardziej kochają turyści. Jak wiecie z naszych fleszy, Podlasie cieszy się coraz większą popularnością, również wśród zagranicznych turystów. W studiu RMF Max jest już Robert Bońkowski. Witaj, o czym usłyszymy dziś na naszej antenie?
3: Dzień dobry. Poruszymy kilka tematów, porozmawiamy z białostoczanami o tym, gdzie lubią wypoczywać w naszym województwie. Ponadto porozmawiamy też z szefową PTTK w Białymstoku Katarzyną Pierwienis o tym na przykład, co dla turystów na Podlasiu jest jeszcze nie do końca odkryte, a co warto odwiedzić. No i będzie też temat bonu turystycznego.
1: Robert, a ty masz jakąś swoją ulubioną miejscówkę?
3: Zdecydowanie. Rezerwat przyrody Krzemianka. Niedawno odwiedziłem kolejkę wąskotorową w Hajnówce. No i oczywiście klasyki, jak na przykład Supra czy Kruszyniany.
1: Czyli dziś zwiedzamy Podlasie. Dzięki i do usłyszenia. A na koniec jeszcze krótka kulturalna propozycja. Teatr Dramatyczny w Białymstoku zaprasza jutro na premierę Matki Kuraż i jej dzieci. Ta sztuka była już grana w teatrze w ubiegłym wieku.
4: W roku 1969 w Teatrze Dramatycznym mieliśmy już przyjemność grać i zaszczyt Matkę Kuraż i jej dzieci. Za mną, tak po mojej lewej stronie, fotografie z tego spektaklu specjalnie przygotowane na premierę. Będziecie mogli to obejrzeć szczegółowo właśnie w sobotę, wysłuchać komentarzy, też opowieści o tej wystawie, o tym spektaklu.
1: Zapewnia dyrektor teatru Ireneusz Gliniecki. A teraz w RMF Max pora już na świeże prognozy od synoptyków, a więc zostańcie blisko radia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Piękny dzień zapowiadają dziś na Podlasiu synoptycy. Do południa możemy liczyć nawet na czysty błękit na niebie. Wartości na termometrach równie przyjemne. Dziś w Białymstoku i Łomży spodziewamy się 20, maksymalnie 21 kresek. Więc przyznajcie, wygląda to naprawdę dobrze. Wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się porywów do 45 km na godzinę z południa. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie jest niskie, biometr korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Żadna pogoda nie odbierze nam juwenaliowej radości, która dziś opanowuje cały świat.
6: I podpinajcie się pod tą radość śmiało, ona trwa także przez cały dzień w RMF Max.
2: Asia Meus i Irek Jakubek w poniedziałek o zwykłej porze.

0: Jeżeli zaczynać walkę z obowiązkami w pracy, no to od nowości muzycznych w RMF Max. Tak to ją zaczynamy piątkowe, co nie pozostaje bez znaczenia. Byle do obiadu, to jest najlepszy program do słuchania w pracy. Cel jest prosty, czyli razem, wspólnie, do weekendu. Przemek Kubera zostaje z wami do godziny 13, jak zawsze. Mega fajnie, że jesteście z nami. Serwus.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
8: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły Kolonia 1K.
12: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
13: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl

0: przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

się dwie takie moce ze sobą spotkają w studiu, to musi być dobrze. No i wyszło całkiem dobrze. Justin Bieber, Nicki Minaj i nowe brzmienia w RMF Max Podlasie, Beauty and the Beat. Nie mylić z Beast. Żeby tutaj wszystko było jasne. Słuchajcie, Jagiellonia Białystok musi w ten weekend wejść w tryb bestii, no i pokonać na wyjeździe ekipę GKS-u Katowice. Najbliższe spotkanie ekstraklasowe przed Dumą Podlasia w niedzielę o 14:45. Spotkanie turbo ważne, bo tak matematycznie to Jagiellonia Białystok jest już teraz ostatnią drużyną, która może Lechowi Poznań Mistrzostwo Polski na ostatniej prostej odebrać. Ja wiem, że to będzie trudne, ale to jest ekstraklasa, tu się akurat wszystko może wydarzyć, a nawet jeżeli nie tytuł mistrza, no to zostanie wicemistrzem, też wcale aż tak smutne nie jest, prawda? W niedzielę po 14:00 trzymajcie kciuki za naszych.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: męskie. Radio Orkiestra, nareszcie. Bardzo dobra nazwa tego singla, bo po premierze mogliśmy sobie śmiało powiedzieć nareszcie w RMF Max. I mam nadzieję, że u was też jest już po 9:00 i to tak grubo, więc co? Mail pewnie sprawdzony, wszystkie socialki też, przegląd memów poranny, zaliczone newsy ze świata z grubsza znane. To jest jeszcze jedna taka strona, o której być może zapomnieliście, a naprawdę warto zajrzeć na rmfmax.pl. Tam czekają na was pieniądzory, no co ja będę mówił, no na pewno powyżej 14 332 zł do wygrania w naszej zabawie za dużo, za mało jest. 14 koła, a nawet 14 z plusem. Można wyjąć od RMF Max i to jeszcze dzisiaj. Zaglądajcie na www.rmfmax.pl. Ja tam czekam na wasze zgłoszenie. RMF Max.
1: Reklama. Archelanie, promka goni. Chłodna woda już w twej dłoni. Łap butelkę dla ochłody. Lepszej nie ma dziś przygody. Szybkie zakupy, łyk orzeźwienia. Więcej frajdy, mniej pragnienia. Tylko teraz woda rodowita, 1,5 litra, cały asortyment, złoty 99 przy zakupie 6 sztuk. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
9: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowe gokarty, jedno lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość, osobny tor z

0: elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. SAT Karting Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. SATKarting.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: Piękny dzień zapowiadają dziś na Podlasiu synoptycy. Do południa możemy liczyć nawet na czysty błękit na niebie. Wartości na termometrach równie przyjemne. Dziś w Białymstoku i Łomży spodziewamy się 20, maksymalnie 21 kresek. Więc przyznajcie, wygląda to naprawdę dobrze. Wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się porywów do 45 km na godzinę z południa. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie jest niskie, biometr korzystny.
7: Hit na maksa!
8: RMF Max Podlasie.

0: No to co ma moc? Tym superem w Max Podlasie. Do co ty? Przed 10:00 mam nadzieję, że w pogodzie na weekend też taka moc się pojawi. Za chwilę o pełnej flash i prognoza pogody właśnie, ale zanim to, no to jeszcze info o tym, co dzisiaj przed 13:00 nas wszystkich czeka. No przede wszystkim to czekają nas delikatne utrudnienia w weekend ze względu na noc muzeów w Białymstoku, ale także studencką paradę, bo zaczynają się juwenaria. O tych imprezach, ale także o utrudnieniach na białostockich drogach dzisiaj na pewno przed godziną 13:00 będę wam opowiadał. Bądźcie z nami koniecznie. To jest byle do obiadu.
1: To jest nowość RMF Max.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: Jest mega nowości na weekend, może jeszcze nie słyszeliście, wraca do nas Calvin Harris, już na wakacje, śpiewa Jazzy, polecam wam Satisfy.
1: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
8: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
9: Archelanie, promka goni. Chłodna woda już w twojej dłoni. Łap butelkę dla ochłody. Lepszej nie ma dziś przygody. Szybkie zakupy, łyk orzeźwienia. Więcej frajdy, mniej pragnienia. Tylko teraz woda rodowita, 1,5 litra, cały asortyment, złoty 99 przy zakupie 6 sztuk. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
10: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
12: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
12: Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
14: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: Na zegarach 10:00. Słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Witam ponownie i zapraszam na Flash. Nie ma już szans na tańsze kredyty w Polsce. Raty spadać już nie będą, bo nie ma co się spodziewać obniżek stóp procentowych w Polsce. Mówi członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Dlaczego stopy procentowe nie spadną?
2: Dlatego, że inflacja jest za wysoka, a niepewność wynikająca z wojny na Bliskim Wschodzie zbyt duża. Rada Polityki Pieniężnej ma teraz dwie możliwości. Może czekać i nic nie robić, albo może uderzyć nas po kieszeni.
11: Jeżeli dłużej będzie trwał konflikt, to się zacznie nam przefiltrowywać do innych cen.
2: Wtedy podwyżek stóp, czyli rat kredytów, nie unikniemy.
18: Tyle Krzysztof Berenda, a teraz skrót informacji z regionu. Podlaskie samorządy stawiają na współpracę międzynarodową. Z RMF Max wiecie, że do 5 podlaskich gmin trafiło ponad 100 tysięcy złotych. Wśród beneficjentów jest powiat łomżyński, który współpracuje z partnerskim powiatem Dingolfing-Landau w Bawarii. W planach jest wyjazd studyjny do Niemiec.
17: Jako że gmina Śniadowo ma partnera na terenie powiatu Dingolfing-Landau, jest to gmina Markhofen i będzie obchodzony jubileusz 25-lecia tej współpracy. Ten nasz wyjazd związany jest z wymianą kulturalną, z integracją społeczną, ale również jadą z nami przedstawiciele organizacji sportowych po to, żeby wymienić również doświadczenia w zakresie popularyzacji sportu.
18: Mówił starosta powiatu łomżyńskiego Lech Szabłowski. Masz do załatwienia sprawę w łomżyńskiej skarbówce? Jeśli chcesz uniknąć remontowego zgiełku, załatw swoją sprawę online, radzą urzędnicy. W Urzędzie Skarbowym przy Polowej ruszył właśnie remont sali obsługi klienta. Ma zostać wyposażona w nowoczesne rozwiązania cyfrowe, które znacznie ułatwią i przyspieszą załatwianie urzędowych formalności. A dziś wielki dzień w Operze i Filharmonii Podlaskiej. O 19:00 premiera Halki Stanisława Moniuszki.
19: W naszym jednym spektaklu bierze udział 150 znakomitych artystów, solistów, chóru, baletu, muzyków orkiestry oraz gościnnie zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone.
20: Pan reżyser Michał Znaniecki, maestro Fabio Biondi, to jest gwarancja, że to jest na najwyższym światowym poziomie.
21: Generalnie spotkanie z Moniuszką było szokiem. Szokiem, że jest tak niedoceniony nie tylko za granicą, tam jest też nieznany, ale w Polsce, gdzie znany jest. Natomiast jest tak naprawdę nadal niewykorzystany w pełni.
18: Mówili dyrektor opery profesor Violetta Bielecka, marszałek Łukasz Prokorym oraz kierownik muzyczny Fabio Biondi. A na koniec krótkie przypomnienie. Ogród różany w Parku Planty w Białymstoku może stać się najciekawszym miejscem w Polsce. Bierze udział w konkursie Modernizacja Roku Budowa XXI wieku. Głosowanie trwa jeszcze przez 2 godziny na stronie modernizacjaroku.org.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: Bardzo ładny i pogodny dzień prognozują dziś w regionie synoptycy. Na wartości na termometrach też nie będziemy narzekać. Dziś w Białymstoku i Łomży 21 stopni. Wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Może się rozpędzać do 45 km na godzinę, a powieje z południa. Nie zwlekajcie z poranną kawą. Ciśnienie od rana jest niskie. No i na razie nic nie wskazuje na to, żeby miało się zmienić. Biomet korzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Naprawdę duma mnie rozpiera, że cały czas jesteście z nami i cały czas razem wspólnie przebyw w stronę weekendu. Już po 10:00 to kolejna godzina z byle do obiadu w RMF Max. To najlepszy program do słuchania w pracy.

Nie będę ukrywał, że to jest to, co w RMF Max lubimy robić najbardziej, czyli najpierw zagrać wam jakąś świeżynkę, jak na przykład 12 to 12 od Somber, a potem przysunąć klasykiem, który, wierzcie mi, na słowo, sprawi, że piątek nabierze zupełnie nowych kolorów. Zróbcie troszkę głośniej na moją odpowiedzialność. Mauro, Picotto i Kobo do u nas już teraz. No to lecimy.

0: Oby to nas wszystkich czekało. W ten weekend obejmuje noce Jonata, Dliwka, PZ w RMF Max. Jakby co, to nic się nie dzieje bez przyczyny. I to, że teraz słuchasz radia, to może być naprawdę twój znak. Znak, że kasa czeka akurat na ciebie. Bo dawno nie było od nas do ciebie przelewu wychodzącego. Jak lubisz dodatkowe kilkanaście tysięcy złotych na swoim koncie, no to jesteśmy w stanie to ogarnąć w naszej zabawie. Za dużo, za mało. Naprawdę, grubo ponad 14 tysięcy. Może jeszcze dzisiaj od nas polecieć prosto na swoje konto. Jak to ogarnąć? No jest taka strona, którą warto odwiedzić. rbfmax.pl. Tam czekam na twoje zgłoszenie. Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: Na naszym koncie jest więcej niż 14 332 zł.
4: Ale mniej niż 14 503 zł.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

ja czułem, ja wiedziałem, że takie nuty jeszcze kiedyś powrócą. To nowość od Faithless i New Religion, RMF Max Podlasie, nuta, która się odnalazła w 2026 roku, ale równie dobrze odnalazłoby się pewnie w 2001. I to w buzie jest właśnie przepiękne. Przepiękny weekend przed nami. Ja przypomnę, w Białymstoku trwają juwenalia, ale także jutro uderza noc muzeów, więc będzie się działo. Także ważne informacje dla tych, którzy zdecydują się jutro samochodem własnym do centrum Białegostoku wybrać. Na przykład taka ulica Jana Kilińskiego będzie nieprzejezdna jutro, no właściwie przez cały dzień, od 6 do 24. I sporo takich utrudnień może się pojawić w najbliższym czasie. Ja bym raczej w ten weekend samochód zostawił pod domem i na Białystok uderzał nocną, specjalną linią autobusową A, która będzie nas woziła, szczególnie po tych miejscach, które w noc muzeów będą warte do odwiedzenia. Ja przypomnę, za darmożkę.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hi Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze, miłość, związki i rozmowy od serca w sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie. Albo wcale.
13: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
14: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
13: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon.

0: Na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
7: I po reklamie.
0: I hity pod same drzwi.
8: For free.
0: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
9: Bardzo ładny i pogodny dzień prognozują dziś w regionie synoptycy. Na wartości na termometrach też nie będziemy narzekać. Dziś w Białymstoku i Łomży 21 stopni. Wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Może się rozpędzać do 45 km na godzinę, a powieje z południa. Nie zwlekajcie z poranną kawą. Ciśnienie od rana jest niskie. No i na razie nic nie wskazuje na to, żeby miało się zmienić. Biomet korzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
8: Hity na maksa!
0: RMF Max Podlasie.
10: Two ships in the night.

Można się było delikatnie zakręcić. Myślę, zakręciliśmy wokół szuflady z napisem klasyk. Denzel, You Spin Me Round, Werbów Max. Przed godziną 10:00. Flash i prognoza to oczywiście przed nami. Mamy delikatne problemy finansowe w Polsce od dłuższego czasu. Wiadomo, wszystko drożeje, drożeje także dentysta. Według najnowszego raportu coraz więcej Polaków wybiera, uwaga, wyrwanie zęba niż leczenie. No bo leczenie bardzo często jest po prostu za drogie. Dużo się także ostatnio mówi o tym, że złoto zebrane przez Narodowy Bank Polski mogłoby być sprzedane. No to może by tak zafundować po prostu wszystkim Polakom leczenie zębów. Albo można byłoby to złoto przetopić. I wyobraźcie sobie, że każdy Polak dostaje od rządu złotego kła. No to byłby respekt, co? Like I'm sprinting in a race. Ain't no hesitation if you step, you get a race. Running through these bodies like

0: pokazać. Reklama. Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
1: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
2: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
1: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
2: Spokojnie, lokalna firma, Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
1: A papierologia?
2: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
1: Serio? To dawaj kontakt.
2: Promień Energii. 530 944 444.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
7: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: I po reklamie.

0: Na zegarach 11. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Zakaz wstępu do części zniszczonych przez pożar terenów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie ma obowiązywać do końca września. Na szczęście jej popularne turystycznie zakątki są nietknięte przez ogień i dostępne dla gości. Zapewniają leśnicy. Na obecność turystów bardzo liczą mieszkańcy tej okolicy.
1: Z tego ludzie właśnie żyją, nie? Mają swoje domki, niedomki.
2: Turystyka jest tu ważna.
1: Ważna jest w tym regionie, tak, jest bardzo ważna.
2: A leśnicy zapewniają, że nie ma powodu do omijania tych terenów.
3: Popularniejsze ścieżki turystyczne pozostały poza zasięgiem pożaru.
4: Trasa rowerowa Singieltra, która cieszy się ogromnym powodzeniem, rezerwaty przyrody.
2: Tam ognia nie było.
0: Z mieszkańcami i leśnikami rozmawiał Dominik Smaga.
5: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: A teraz informacje z regionu w pigułce. W kalendarzu 15 maja dziś zimna Zośka, która w tym roku jest dla nas wyjątkowo łaskawa. W ciągu dnia na termometrach w Białymstoku zobaczymy 21 stopni. W nocy o przymrozkach nawet nie ma mowy. Więcej pogodowych szczegółów zaraz po fleszu. Które miejsca na Podlasiu kochają turyści? Tym tematem od rana zajmujemy się w RMF Max. Posłuchajcie, czego dowiedział się nasz reporter.
6: Ja to lubię tutaj parki nasze.
2: Nasze białostockie?
6: Tak, tak.
7: Augustowa. Bo jest tam dużo jezior. Jest no ładna natura, po prostu jest czyste powietrze. Kładka w Śliwnie, fajnie tam jest.
8: Takich miejsc jest sporo, Białowieża na przykład, Supraś, rowerem można nawet pojechać do Supraśla, do Augustowa. Tutaj zjeżdżają z całego kraju i nie tylko z kraju, żeby odpoczywać w jakieś dziewicze tereny, gdzie pełno zieleni, gdzie ta kraina otwartych okiennic. Tydzień to za mało by było, żeby to wszystko przerobić.
0: To głosy białostoczan, z którymi rozmawiał Robert Bońkowski. A jak to wygląda w liczbach? Ilu turystów odwiedza Podlasie? Dowiecie się w popołudniowych fleszach RMF Max. Jesteśmy w przededniu tego, co jeszcze 3 miesiące temu było niemożliwe, przyznaje Marek Tyszkiewicz, wicedyrektor Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Jutro premiera Matki Kuraż i jej dzieci. Spektakl przedstawia historię rodziny będącej na szlaku wojennym.
9: Jesteśmy w przededniu tego, co jeszcze 3 miesiące temu wydawało się niemożliwe. Mam nadzieję, że sobotnia premiera udowodni, że te starania naprawdę były po coś. Ja się bardzo cieszę z tego, że tak odświeżająco możemy w ten surowy klimat auli na Wydziale Architektury wejść. To było przemyślane ze strony pana reżysera.
0: Premiera jutro o 18:00. Po tym kulturalnym akcencie jeszcze krótko sport. W niedzielę Lowlanders Białystok zmierzą się z Warsaw Mets w 8:00 kolejce Polskiej Futbol Ligi. Obie drużyny walczą o awans do play-off. Mecz o godzinie 14:00 na bocznym boisku Stadionu Miejskiego. A teraz już pogoda.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: 20, maksymalnie 21 stopni pokażą dziś termometry w Białymstoku i Łomży. Po południu może przybyć chmur na niebie. W okolicach Białegostoku meteorolodzy nie zapowiadają opadów. Natomiast późnym popołudniem i wieczorem w Łomży może popadać, a nawet zagrzmieć. Wiatr po południu powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej w porywach do 45 km na godzinę z południa. Ciśnienie w drugiej części dnia ma być niskie. Biomet jest korzystny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Wzruszenie odbiera mi głos, 2 jedynki z przodu na zegarach, a to oznacza, że bardzo odważnie i w bardzo dobrym tempie uderzamy wspólnie i przeby w stronę weekendu. To kolejna godzina z byle do obiadu w RMF Max. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Z wami cały czas Przemek Kubera.

0: To Wiktor Waligura i cztery pory roku od niego, RMF Max. Na szczęście ta najprzyjemniejsza dla wielu pora roku trwa. Mam tutaj oczywiście na myśli, tak, wiosnę. Słuchajcie, czas pogadać o sprawach poważnych. Próbowałem ocenić na oko, po zapachu. Nawet pytałem wprost, ile tam jest tej kasy, ale nie chcą mi tego zdradzić, bo wiedzą, że ja wam od razu po prostu wszystko wypaplam. A podobno tak nie można. To wy musicie sami odgadnąć. Na tym polega nasza zabawa za dużo, za mało w RMF Max. Czekamy na kogoś, kto się zgłosi na rmfmax.pl, wtedy my do niego zadzwonimy i ten ktoś, może właśnie ty, poda dokładną kwotę, która czeka tutaj u nas na naszym koncie. Jak ci się uda, cała kasa leci do ciebie. Nawet jak nie, 500 nagrody pocieszenia. Oczywiście to nie jest tak, że was zostawię z tym samych. Widełki na dzisiaj to jest, uwaga, 14 332 zł, to jest na bank za mało. Ale 14 503 to jest na bank za dużo, coś pomiędzy. Jak czujesz, że wiesz, no to dawaj, zgłoś się. rmfmax.pl.
1: Max. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego

0: wersja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
1: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
2: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
8: I po reklamie.
9: Muzyka zawsze po pierwsze.
10: Tu się czuję hity.
9: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

przed juwenaliami w Białymstoku, zanim się rozpoczną tak naprawdę na grubo. Kacperczyk, Vito Bambino i Mam Talent, to jest RMF Max Podlasia. Wiadomo, że juwenalia muszą zacząć się od studenckiej parady, najbardziej kolorowej, najgłośniejszej parady w mieście, to na pewno. I ta parada rusza dzisiaj, potrwa mniej więcej od 15.45 do 17.00. W związku z tym delikatne utrudnienia w ruchu mogą się pojawić na tej trasie. Jeżeli akurat będziecie wracali furą z pracy, to może lepiej samochód porzucić i się do tej parady przyłączyć. Trasa parady to, uwaga, plac NZS-u. Dalej po wymarszu Marii Skłodowskiej-Curie, ulica Legionowa Prezydenta Kaczorowskiego i ulica Wiejska aż do kampusu Politechniki Białostockiej.

0: No, możemy tak po prostu się zebrać w samochód z ekipą, zrzucić do wachy i pojechać na kolejny przystanek Lata do Maxa. Dlaczego nie? W ten weekend, dokładnie jutro, będziemy na was czekali na wyspie w Pile, a na scenie Zalia, Posty, no i doskonała Ola Bieniarz w swoim DJ-skim secie. No bo akurat w RMF Max na lato nie lubimy czekać i odpalamy Lato do Maxa odrobinkę wcześniej. Kolejny przystanek naszej trasy jutro w Pile. Max.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: idealnego. Tylko teraz w naszej Ladzie Mięsnej czekają na Ciebie skrzydełka z kurczaka w super cenie. Jedynie 3,99 za kilogram. Tak, tylko 3,99 za kilogram. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.

podobno nigdy nie można mówić nigdy, ale strzela brzegłe, bo to my nigdy na Eurowizji nie zobaczymy. Chociaż kto wie, nie ucieknę. To jest RMF Max. Oczywiście ludzie dzielą się na dwie grupy, tak generalnie na całym świecie. Na fanów Eurowizji i na tych drugich. Delikatnie mówiąc, drugi półfinał za nami, no i wiemy już, w jakim składzie sobotni finał się odbędzie. Alicja Szymplińska z numerem Pray już w tym finale czeka. Przypomnę, finał jutro. Jeżeli chcecie sprawdzić, w jakiej grupie są wasi znajomi, no to zaproponujcie im takie luźne wyjście na miasto, no właśnie jutro po 21:00. Jeżeli powiedzą, że sorry, mam plany, nie mogę, muszę zostać na chacie, no to przynajmniej wiecie, na czym stoicie.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do SAT Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. SAT Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. SATKarting.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
0: I po reklamie.
11: Jest 12. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka, cześć, witajcie. Zapraszam na Flash. Do 3 razy sztuka. Sejm uchwalił kolejną ustawę o rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie zostały zawetowane przez prezydenta. Jaka jest szansa, że tę ustawę Karol Nawrocki podpisze?
12: Politycy koalicji rządzącej uważają, że tak, bo rządowy projekt był niemal identyczny do tego, który złożył w Sejmie prezydent. Wczoraj Zbigniew Bogucki z kancelarii prezydenta skrytykował rządzących za odrzucenie prawie wszystkich poprawek głowy państwa i dał do zrozumienia, że możliwe jest trzecie weto. Do odrzucenia tej ustawy zachęca też opozycja. Przypomnę, że przyjęta prezydencka poprawka zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego musiałaby przedstawiać coroczny raport o rynku kryptoaktywów.
11: To był Jakub Rybski. We Fleszu o 12 czas na skrót informacji z Podlasia i od razu przenosimy się do powiatu łomżyńskiego, który dostał pieniądze na kontynuację międzynarodowej współpracy z niemieckim powiatem Dingolfing-Landau. Urząd Marszałkowski przekazał na ten cel prawie 13 tysięcy złotych.
13: Współpraca powiatu łomżyńskiego, którą wspiera samorząd województwa podlaskiego również prawie od 20 lat, to najlepsza współpraca powiatów w Polsce. Specjalnym medalem została uhonorowana przez Związek Powiatów Polskich i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szklarskiej Porębie kilka lat temu. Trwa do dzisiaj.
11: A na czym polega ta współpraca?
13: Rozprzestrzenia się nie tylko na wymianę urzędników i delegacje polityczne, ale również współpraca młodzieży, współpraca straży pożarnych, współpraca samorządowa. sportowców.
11: Mówił Jacek Piorunek z zarządu województwa. O 21.00 Pałac Branickich w Białymstoku zostanie podświetlony na zielono. Ma to nawiązywać do obchodów Międzynarodowego Dnia Celiaki. To choroba o podłożu genetycznym charakteryzująca się nietolerancją glutenu. Kolor zielony jest symbolem solidarności z osobami chorymi na celiakię. Ta premiera to spełnienie marzeń dyrekcji Opery i Filharmonii Podlaskiej. Dziś wielkie widowisko prapremiera Halki. O 19.00 będziecie mieć okazję zobaczyć dzieło Stanisława Moniuszki w języku włoskim.
10: Nie ukrywam, że moje marzenie wystawienia opery w wersjach językowej, włoskiej i polskiej było możliwe dzięki Michałowi Znanieckiemu, jednemu z najbardziej cenionych reżyserów operowych i teatralnych na świecie.
14: W wersji włoskiej i prapremierowej pomyślałem, że to jest ten moment, kiedy mógłbym się zbliżyć z całą tradycją mojej edukacji teatralnej, czyli włoskiej właśnie.
11: Mówili dyrektor opery profesor Wioletta Bielecka i reżyser Michał Znaniecki. A na koniec jeszcze szybka wiadomość od prezydenta Łomży. Wstęp do letniego parku zabaw Mosir Łomża przy Wyszyńskiego między 13 a 20 będzie dziś darmowy. To ukłon w stronę łomżyńskich rodzin, które od 15 będą świętować w parku Jana Pawła II. A teraz już świeże prognozy od synoptyków.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Po południu na Podlasiu przeplatanka chmur i słońca, a na termometrach bardzo przyjemne cyferki. Dziś w Białymstoku i Łomży nawet 21 kresek. Wiatr może o sobie nieco mocniej przypominać. Może się rozpędzać do 45 km na godzinę, a powieje z południa. Natomiast późnym popołudniem i wieczorem w okolicach Łomży niewykluczone są opady deszczu, a także lokalne burze. Ciśnienie po południu z tendencją spadkową. Biometr korzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: Hity na
18: czas rozwijać czerwony dywan w kierunku wyjścia z pracy, delikatnie go odkurzyć i być może nawet już powoli zacząć testować po 12:00. I to w piątek. To jest Byle do obiadu w RMF Max. Najlepszy program do słuchania w pracy. Przemek Kubera z

0: Nie no, słuchajcie, bo już się powoli tydzień kończy, także bardzo proszę mi te pieniądze tutaj stąd zabrać. Wyrobów Max, ponad 14 koła leży i czeka do wygrania i to się może wydarzyć jeszcze dzisiaj. I moim zdaniem powinno. Jak masz ochotę na parę daście tysięcy od nas, to zaglądaj teraz na rbfmax.pl.
1: Max. Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Archelanie promka goni. Chłodna woda już w twojej dłoni. Łap butelkę dla ochłody. Lepszej nie ma dziś przygody. Szybkie zakupy, łyk orzeźwienia. Więcej frajdy, mniej pragnienia. Tylko teraz woda rodowita 1,5 litra, cały asortyment, złoty 99 przy zakupie 6 sztuk. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
10: To nie może być przypadek.
11: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
12: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły Galeria Jurowiecka.
14: K2. To co dziś robimy?
15: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
14: K2.
16: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
17: I to razem
18: przyjemnie spędzić czas.
17: Ale pachnie.
16: Spróbować w czekolady.
18: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
17: O, wow!
16: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
19: A cappuccino też za 7?
20: Też.
19: A flat white?
20: Też.
19: A...
20: Też!
21: Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
3: Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: I po reklamie.
7: Gramy.
8: Nie oceniamy.
7: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Oskar Tyms, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. I gdy będziesz sam w RMF Max Podlasie, to już parę godzin dzieli nas od rozpoczęcia, oficjalnego rozpoczęcia juwenaliów w Białymstoku, to ja przypomnę, co się będzie działo na scenie. Zaczynamy od sceny na kampusie Politechniki Białostockiej. Dzisiaj, no mega przekrój muzyczny, bo i Zenek Martyniuk, i bracia Figo Fagot, ale także Skolim, Myslowic, Beata i Bajm na scenie rapowej, także gorąco. Dzisiaj Sentino, Jan Rapowanie, Problem, Bambi. Jutro gorąco na scenie rapowej Malik Montana, PZ, Kasba Łagane, White, 2115, a na tej klasycznej między innymi Bledka, Lady Punk czy bracia Kacperczyk.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
11: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hit na maksa.
4: Podlasie 97 i 5 FM.
6: Po południu na Podlasiu przeplatanka chmur i słońca, a na termometrach bardzo przyjemne cyferki. Dziś w Białymstoku i Łomży nawet 21 kresek. Wiatr może o sobie nieco mocniej przypominać. Może się rozpędzać do 45 km na godzinę, a powieje z południa. Natomiast późnym popołudniem i wieczorem w okolicach Łomży niewykluczone są opady deszczu, a także lokalne burze. Ciśnienie po południu z tendencją spadkową. Biometr korzystnie wpływa na nasze samopoczucie.

Jeżeli jakikolwiek numer brzmi jak piątkowe popołudnie, no to prawdopodobnie ten byłby bardzo wysoko w rankingu Riada. Rootboy, Verb of Max, 13 za chwilę. Bądźcie z nami koniecznie za chwilę i Wszystko Gra startuje. Ode mnie jeszcze takie małe ostrzeżenie dla rodziców. Pewnie już przeżywaliście zajawkę na kapibarę, zajawkę na gęś, zajawkę na wszystkie pluszowe brain roty. No to w tym roku szykujcie się, uwaga, na oscypki. Oscypki pluszowe już wjechały na Podhalu, już podobno znikają z półek jak szalone i prawdopodobnie to będzie hit tego roku. No i oczywiście eksperci narzekają, że dzieciaki chodzą z tymi pluszekami, wszystkie takie same i tak dalej. Ja tylko przypomnę, że za odrobinkę starszych czasów, jak się było dzieckiem, to lataliśmy z ciupagami. Także zastanawiam się, co lepsze. Przemek Kubera, dzięki za dziś, bardzo udanego weekendu życzę. No i trzymajcie się mocno.

0: kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do opłukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: I po reklamie.
0: Tu jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
0: Podlasie 97 i 5 FM.
3: Słuchacie RMF Max Podlasie, jest 13. Marta Tyka, witam i zapraszam na Flash. Będą zmiany w systemie świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy służby więziennej. Zmienić ma się sposób ustalania wysokości przyznawanych dodatków, a ich konsekwencją może być obniżenie świadczeń. Co na to związkowcy?
5: Są wyjątkowo oburzeni. Nie rozumieją, dlaczego rząd chce zniweczyć porozumienie osiągnięte wielkim wysiłkiem po proteście więzienników. Jak twierdzi szef Solidarności w tej służbie mundurowej, Andrzej Kołodziejski, ze wstępnych wyliczeń związków wynika, że zmiany oznaczają zmniejszenie świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie. Kołodziejski dodaje, że forsowanie przez rząd tych rozwiązań będzie oznaczało konieczność przywrócenia protestu. O formie nie chciał mówić, zastrzegając, że funkcjonariusze są jeszcze w trakcie negocjacji z ministerstwami.
3: Tyle Krzysztof Zasada. We Fleszu o 13 informacje z Białegostoku i regionu w skrócie. Podlasie odwiedza coraz więcej turystów. Od rana na naszej antenie sprawdzamy, co sprawia, że nasz region rośnie turystycznie w siłę. Ponownie jest z nami nasz reporter Robert Bońkowski. Witaj. No to na początek konkretnie. Co mówią dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat liczby turystów?
6: Witam ponownie. Najświeższe dane GUS-u dotyczą pierwszej połowy 2025 roku. Według nich nasz region odnotował największy przyrost turystów ze wszystkich województw, bo ponad 26% względem 2024 roku. Na podstawie tych danych można oszacować, że Podlaskie odwiedziło w ubiegłym roku około 800 tysięcy turystów. Wzrosła też liczba rezerwacji hotelowych, bo tu nasz region zanotował wzrost o ponad 50% i współczynnik ten jest najwyższy w Polsce.
3: A co wpływa na tą rosnącą liczbę?
6: Z pewnością jednym z powodów jest informacja o tym, że nasz region jest po prostu bezpieczny, bo jednak zagrożenie wojną i migrantami odstraszało potencjalnych turystów, no i bon turystyczny przygotowany przez władze województwa.
3: Ale o bonie porozmawiamy w kolejnych fleszach RMF Max. A przed nami noc, z której nie można przespać. Jutro startuje Noc Muzeów. W Białymstoku swoje drzwi otworzą m.in. miejskie i wojewódzkie instytucje kultury, muzea, galerie, uczelnie oraz inne miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających. W programie warsztaty, koncerty, spacery tematyczne, pokazy oraz liczne aktywności dla dzieci i dorosłych. To będzie również ważna i symboliczna noc dla Muzeum Wojska w Białymstoku, które jutro zakończy działalność wystawienniczą przy Kilińskiego. Ostatnie wejście o 23.30 będzie jednocześnie ostatnią możliwością odwiedzenia placówki w starej lokalizacji. W Choroszczy z kolei Noc Muzeów odbędzie się na terenie Muzeum Wnętrz Pałacowych. W programie prezentacja dokumentu z podpisem hetmana Jana Klemensa Branickiego z 1765 roku oraz historyczna gra terenowa w Parku Muzealnym. Na Stadionie Miejskim rozegrany zostanie mecz Retro Ligi. Późnym wieczorem na dziedzińcu stajni Kino pod Chmurką będzie można zobaczyć film Samochodzik i Templariusze. Teraz pogoda.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Przeplatanka chmur i słońca, a na termometrach nawet 21 stopni. Tak wygląda pogodowy rozkład jazdy na piątkowe popołudnie. Z prognoz IMGW wynika też, że późnym popołudniem i wieczorem w Łomży może popadać, a nawet zagrzmieć. Białystok bez opadów deszczu. Wiatr w drugiej części dnia powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej z południa. Na barometrach dziś już bez zmian. Ciśnienie w drugiej części dnia ma być niskie, a biometr korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Chociaż wiem, jak się to ciśnie na usta, to naprawdę nie wolno narzekać. Niech ta ziemia pije deszczówkę wielkimi łykami. A my kofeinę i na to pianka z hitów. Ania Wojtkowiak. Cześć po 13 w RMF Max.

0: I od dawna to wiem.
1: Jak wam idzie zapamiętywanie tego refrenu tuż przed festiwalowym latem? Męskie granie orkiestra nareszcie za nami w RMF Max. A propos, to zanim festiwale, najpierw komunie. Pierwszy weekend komunii za nami, no i pierwsze notowania. Złoty medalik już odchodzi do lamusa. Jeżeli macie komunię jeszcze przed sobą, to zaraz wam powiem, co teraz jest najbardziej na topie. I to już za moment. RMF Max. Przypomnijcie sobie, co wy dostaliście, bo niewykluczone, że ten sam prezent teraz jest na liście. Ale najpierw będzie jeszcze Lost Frequencies i Reality.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Lato w Half Price.

0: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.

Roztańczony letni klimat zaserwowały modelki i włodarski Miss Dior w RMF Max. A co można zapodać dziecku na komunie, jeśli wybieracie się w najbliższą niedzielę? No proszę Państwa, złoty medalik odchodzi do lamusa, ale za to co wchodzi na topkę? O 708% wzrosła miesiąc do miesiąca sprzedaż roweru BMX. I teraz widzę te uruchamiające się sentymenty. A, pamiętam, mój miał. Czerwoną oponę mój miał, na przykład. Skąd na to wszystko wziąć? Tu polecam rmfmax.pl. Dzisiaj do wygrania ponad 14 000 złotych.

0: Ależ oni ładują energią. John Summit, Chainsmokers, Islay, All The Time w RMF Max. Ale dzisiaj to się przede wszystkim możemy spodziewać rozładowań i to tych burzowych. Na południu Polski nawet superkomórki burzowe mogą się pojawić i to nie oznacza, że pogoda nam rozładuje baterie w telefonach, tylko że może spaść nawet grad. Zatem czy hucznie będziemy otwierać ten weekend w naszej okolicy? Zaraz sprawdzamy w prognozie pogody, a tuż po niej pojawi się też Katy Perry. Zostańcie. RMF Max.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
6: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
4: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Przeplatanka chmur i słońca, a na termometrach nawet 21 stopni. Tak wygląda pogodowy rozkład jazdy na piątkowe popołudnie. Z prognoz IMGW wynika też, że późnym popołudniem i wieczorem w Łomży może popadać, a nawet zagrzmieć. Białystok bez opadów deszczu. Wiatr w drugiej części dnia powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej z południa. Na barometrach dziś już bez zmian. Ciśnienie w drugiej części dnia ma być niskie, a biometr korzystny.

wpasowują się nawet w ten deszczowy klimat. To Ebony Hertz w RMF Max. Chociaż jak mam być szczera, to jest jeden gość, który postrzeganie deszczu totalnie mi odmienił swoim utworem. Mało tego, w przyszłym tygodniu ten goat polskiego rapu wystąpi na PGE Narodowym. No i pewnie już część z Was doskonale wie, że chodzi o Taco Hemingwaya. Sobotni koncert jest już totalnie wyprzedany, ale na piątek zostały jeszcze ostatnie bilety. PGE Narodowy. Szykuje się niesamowity klimat i wielkie widowisko. Więc jeśli chcecie mieć pewność, że zobaczycie Taco na żywo, no to jest ostatni moment, żeby je złapać. A u nas teraz? No nie może być inaczej. Deszcz na betonie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hi Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze. Miłość, związki i rozmowy. Od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
4: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
3: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
4: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
3: A papierologia?
4: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
3: Serio? To dawaj kontakt.
4: Promień Energii. 530 944 444.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
12: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
13: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

0: pieczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: 5 FM.
1: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Na zegarach 14. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Polska popiera członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, ale odrzuca drogę na skróty. Proces musi być oparty na reformach państw kandydujących i wdrażanych na unijnych standardach, mówi minister do spraw europejskich Ignacy Niemczycki. Co to konkretnie oznacza?
2: Najpierw trzeba otworzyć pierwszy obszar negocjacji, czyli sprawy podstawowe jak sądownictwo czy walka z korupcją, a potem kolejne. To także zagranie taktyczne ze strony Warszawy. Chodzi o to, że do tej pory kraje Unii chowały się za blokującymi negocjacje Węgrami. Teraz, jeżeli nowe władze w Budapeszcie zdecydują o odblokowaniu pierwszego działu rokowań, to okaże się, czy takie kraje jak Francja czy Holandia chcą rzeczywiście iść dalej.
1: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginiou. A teraz informacje z regionu w Pigułce. We Fleszu o 14 o uwagę prosimy mieszkańców miejscowości Jałówka w gminie Michałowo. Woda z wodociągu nie nadaje się do spożycia, informuje powiatowy inspektor sanitarny w Białymstoku. Stwierdzono w niej, tu cytat, przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie mętności, arsenu, żelaza i manganu. Woda może być używana wyłącznie do mycia podłóg i spłukiwania toalet. I już zdecydowanie przyjemniejszy temat. Łomża zaprasza na rodzinne święto w sercu miasta. Już za godzinę w parku Jana Pawła II startuje Dzień Rodziny na sportowo z atrakcjami dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Imprezę zakończy międzypokoleniowa dyskoteka na bulwarach. A o 19:00 światowa prapremiera Halki Stanisława Moniuszki na dużej scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej. Dzieło zabrzmi we włoskiej wersji językowej. Spektakl reżyseruje Michał Znaniecki, a za warstwę muzyczną odpowiada Fabio Biondi.
3: Zaprosiliśmy wszystkich naszych znanych dyrektorów z Włoch, Hiszpanii. Tak naprawdę liczymy na to, że zainteresuje, tak jak jest oczywiście trend, żeby jednak pokazać Halkę po włosku, ale w repertuarze potem po polsku, bo to jest najważniejsze. Zupełnie inaczej brzmi, więc to są nasze odkrycia tych dni.
1: Mówił reżyser Michał Znaniecki. Do końca sezonu Ekstraklasy piłkarskiej zostały dwie kolejki. Najbliższe spotkanie żółto-czerwonych już w niedzielę. Z kim zagra zespół Adriana Siemieńca?
4: Jaga zagra z GKS Katowice, czyli piątym zespołem Ekstraklasy. Żółto-czerwoni mają za sobą dwa zwycięstwa z rzędu z Pogonią Szczecin i Rakowem Częstochowa, ale trener Siemieniec uważa, że przed Białostoczynami jeszcze sporo pracy do wykonania.
5: Sytuacja jest naprawdę dobra, ale nie chciałbym myśleć dalej niż na tym mecz niedzielny. Po prostu utrzymać skupienie, koncentrację. Jesteśmy dzisiaj w bardzo dobrej sytuacji, ale jeszcze mamy robotę do wykonania na boisku i trzeba grać jak najwięcej liczby punktów.
4: Początek meczu GKS-u z Jagiellonią w niedzielę o 14:45. Jaga jest obecnie wiceliderem Ekstraklasy.
1: Informował Robert Bońkowski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: W kalendarzu 15 maja zimna Zośka, która w tym roku jest dla nas wyjątkowo łaskawa. Na termometrach w Białymstoku i Łomży mamy zobaczyć 21 kresek. Popołudnie z przeplatanką chmur i słońca. Natomiast późnym popołudniem i wieczorem w okolicach Łomży spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Niewykluczone są nawet lokalne burze. Wiatr po południu powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej z południa. Ciśnienie niskie, biometr korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Jaki by nie był, to jednak mimo wszystko jest piątek.
0: Hity na maksa.
6: I to właśnie nimi będziemy jeszcze przyspieszać naszą drogę do weekendu. Gordo i Rainer Zonneveld, Loco Loco, to jeszcze w pierwszym kwadransie. Będzie też a propos tempa Fast Cars i Superstars. Ania Wojtkowiak, witajcie po 14. RMF Max. A to Ilenium i Ellie Goulding. Two ships in the night.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: takimi to można jeździć w ten weekend, bo nieco tańsze będą paliwa niż wczoraj. Fast Cars Superstars, czyli Christian Marci za nami w RMF Max. Ale może zamiast paliwa to bardziej martwicie się tym, że właśnie pojawiła się na horyzoncie. Ma pomarańczowy kolor, miga, a obok niej jest wykrzyknik. Kontrolka, która powoduje, że każdy kierowca robi się na chwilę blady. No i teraz pojawia się pytanie, ile będzie kosztować ten serwis? Zanim wykręcicie do swojego mechanika, najpierw wyślijcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. Dzisiaj do wygrania jest ponad 14 tysięcy złotych. A teraz pomnożymy każde wasze zgłoszenie 195 razy. Więc warto najpierw wejść do gry, a potem zobaczyć, co jest grane. Albo z waszym samochodem, albo może co jest grane, jeśli chodzi o plan na wakacje. 7327 SMS o treści MAX. Przygotujcie się na każdą sytuację. 14 tysięcy jest do wzięcia. RMF MAX.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę. Ile?
0: Na naszym koncie jest więcej niż 14 332 zł.
2: Ale mniej niż 14 503 zł.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Archelanie, promka goni. Chłodna woda już w twojej dłoni. Łap butelkę dla ochłody. Lepszej nie ma dziś przygody. Szybkie zakupy, łyk orzeźwienia. Więcej frajdy, mniej pragnienia. Tylko teraz woda rodowita, 1,5 litra, cały asortyment, złoty 99 przy zakupie 6 sztuk. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
6: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sat Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sat Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. satkarting.pl.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
8: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
9: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Najlepiej zmiksowana playlista.
3: Say no more.
2: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

No, tam też nie było najtaniej. Gotham i Metzner w RMF Max. Mam na myśli Gotham City. Tymczasem Krzysztof Gojdź, który ostatnio przyleciał do Polski, lekarz medycyny estetycznej, bardzo znany, powiedział, że drożyzna tutaj w tym kraju, no jest zaskoczony. To co my mamy powiedzieć? I jak chcecie spróbować trochę oszczędzić albo sobie odłożyć, to myślę, że tych 14 tysięcy może bardzo ładnie wyglądać na waszym koncie. Na pewno lepiej niż na naszym. Ponad 14 tysięcy złotych do zgarnięcia dzisiaj po godzinie 15, a teraz jeszcze trwa runda bonusowa. Jak wejdziecie do gry, czyli teraz, wyślecie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. Każde takie zgłoszenie tylko do 14.50 pomnożymy 195 razy. Rozumiecie, o czym ja mówię? Jeden SMS i taki bonus. I może się okazać, że już po 15 ponad 14 tysięcy na twoim koncie. 7327, SMS o treści MAX.

0: odporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Morlin są gorące.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: I po reklamie.
4: W kalendarzu 15 maja zimna Zośka, która w tym roku jest dla nas wyjątkowo łaskawa. Na termometrach w Białymstoku i Łomży mamy zobaczyć 21 kresek. Popołudnie z przeplatanką chmur i słońca. Natomiast późnym popołudniem i wieczorem w okolicach Łomży spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Niewykluczone są nawet lokalne burze. Wiatr po południu powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej z południa. Ciśnienie niskie, biometr korzystny.
5: Hity na maksa!
6: RMF Max Podlasie.

jest jeden z tych hitów, który zostaje z nami na dłużej. Daria Zawiałów i Hej Hej w RMF Max. Ale teraz będziemy mieli dla Was muzyczne zaskoczenie. Połączenie dwóch klimatów, które teoretycznie na pierwszy rzut ucha kompletnie do siebie nie pasują. A jednak muzyczny miks ognia i wody, czyli Martina Garrixa i Eda Sheerana. Dosłownie sprzed kilkunastu godzin, prosto do Waszych głośników. Jak coś jest świeżuteńkie, to wiadomo, że usłyszycie to w RMF Max. And now, ladies and gentlemen...

0: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką

0: Wpadaj do Archelonu. Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na filet z kurczaka. Standardowa cena to 16,99, ale z naszą aplikacją Archelon płacisz tylko 14,99 za kilogram. Limit w aplikacji maksymalnie 2 kg. Świeże produkty, realne oszczędności. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelon. Zapraszamy na zakupy.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie. Jest 15, słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Weekend z intensywnymi deszczami i burzami właściwie nad całą Polską, gdzie opady będą największe.
7: Piątek na południu, południowym wschodzie, w centrum, po północy i północny wschód, ale tutaj największa suma tych opadów właśnie na południu, w centrum i południowym wschodzie. Natomiast już w kolejnych dniach tutaj, gdzie utworzy się ten ośrodek, wtórny ośrodek niżowy, tutaj mówimy o niedzieli, to tutaj największa intensywność tych opadów właśnie będzie na południu i południowym wschodzie kraju.
5: Z synoptykiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszką Prasek rozmawiał Michał Dobrołowicz. Lekkie ocieplenie i większy spokój w pogodzie pojawi się według prognoz na początku przyszłego tygodnia, a IMGW ostrzega też przed burzami i silnymi opadami deszczu po południu i wieczorem w Łomży. Może im towarzyszyć silny wiatr. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. Trzymamy kciuki za pogodę, bo już jutro w parku na wyspie w Pile startuje Lato na Maxa. Na scenie Zalia i Posti, a to oznacza przepis na idealną imprezę w RMF Max.
8: Słuchacie RMF Max Podlasie.
5: W RMF Max świeże informacje z dróg. Dwa samochody zderzyły się na Krajowej 8 w pobliżu miejscowości Suchowola. To jest odcinek Białystok Augustów. Na miejscu obowiązuje wahadło. Tuż przed weekendem w RMF Max odkrywamy to, co na Podlasiu nie zostało jeszcze odkryte. Od rana sprawdzamy, co przyciąga do naszego regionu turystów. A tych, przypomnijmy, z roku na rok jest coraz więcej. Łączymy się ponownie z naszym reporterem Robertem Bońkowskim, który szuka dziś nowych turystycznych perełek Podlasia. Witaj.
9: Dzień dobry, jest ze mną szefowa PTTK w Białymstoku, pani Katarzyna Pierwińska. Pani Katarzyno, co jest jeszcze nieodkrytego przez turystów?
10: Zdecydowanie najdalej położone od nas tereny są nieodkryte, czyli taka Suwalszczyzna, Sejneńszczyzna, ale także nadbużańskie Podlasie. Ja serdecznie zachęcam do tego, żeby odwiedzić Drohiczyn, Mielnik z fantastyczną kopalnią kredy, widokami na Bóg, przyprawą promową, ale także zachęcam do tego, żeby, ponieważ w PTTK obchodzimy rok szlaków turystycznych, żeby powędrować po znakowanych szlakach turystycznych, na przykład na Sejneńszczyźnie. Także serdecznie zachęcam.
9: Dziękuję bardzo, mówiła szefowa PTTK w Białymstoku, pani Katarzyna Pierwińs.
5: Tyle od naszego reportera. Po południu startują białostockie juwenalia. Tradycyjnie rozpocznie je Parada Studentów.
11: Parada Studentów, która wprowadza nas w ten nastrój juwenaliowy. W tym roku zaczyna się o godzinie 15.45 z Placu Zrzeszenia Studentów.
5: Mówiła szefowa sztabu juwenaliów Karolina Baluta, a muzycznymi gwiazdami święta będą m.in. Myslowic, Bajm, Skolim czy Bledka. We Fleszu o 15 jeszcze szybki skok do Biblioteki Uniwersyteckiej imienia Jerzego Giedroycia, gdzie trwa wiosenny kiermasz książek. To okazja, aby wyłapać książki w atrakcyjnych cenach. Kiermasz Przyciołkowskiego potrwa do jutra. Dziś jest czynny do 17, a jutro między 9 a 15. A teraz już Krzysiek Chwaliński i Flesz Sportowy.
12: Dzisiaj początek przedostatniej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy w tabeli ścisk. Sporo może się jeszcze wydarzyć. 8 drużyn będzie się bić o to, żeby zostać w najwyższej lidze rozgrywek. Wśród nich Korona i Widzew.
13: Słusznie uważamy, że mamy lepszą sytuację niż mieliśmy. Ona jest dalej trudna, ona jest dalej nie lepsza niż Korony Kielce, która ma lepszy bezpośredni bilans od nas na tą chwilę i gra mecz u siebie.
12: Mówił trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Mecz w Kielcach o 20:30, a 32. kolejkę rozpocznie o 18:00 starcie Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin. Dzisiaj drugie starcie koszykarzy Śląska z Arką Gdynia w fazie play-off Orlen Basket Ligi. W rywalizacji do 3 zwycięstw 1-0 prowadzi zespół z Wrocławia. Początek 20:15.
5: Wieczór na Podlasiu ma być stosunkowo ciepły z zachmurzeniem umiarkowanym. Na termometrach w Białymstoku zobaczymy w okolicach 17 kresek. Natomiast w Łomży może solidnie popadać, a nawet zagrzmieć. Mamy w tej sprawie alert z IMGW pierwszego stopnia. Noc z dwucyfrowymi wartościami na termometrach. Meteorolodzy prognozują okolice 10 kresek. A co w weekend? W weekend szykujcie się na deszcz. W sobotę na skali 17, w niedzielę 21.
8: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
14: Dzień dojazdu rowerem do pracy powoli można uznać za zamknięty. W końcu mamy już po 15 w ten piątek. No chyba, że ktoś na drugą zmianę. To odwagi i ostrożności. Ania Wojtkowiak, witajcie. To Sombr na start.

0: Sobel, Francis Deems, Zagubieni w miłości, a ja tu mam coś dla miłośników poszukiwań i gamingu. Proszę bardzo, twórcy Assassin's Creed zakopują teraz prawdziwy skarb, który będzie można zdobyć, rozwiązując zagadki. Skarb wart 500 tysięcy dolarów. Zostanie zakopany gdzieś na Karaibach. A jednak widzicie, każdy kiedyś powinien wyjść sprzed ekranu. Jak sobie wyobraziliście Karaiby i to, że nie ma za co tam polecieć, to zostańcie, bo zaraz będziemy rozdawać RMF Max ponad 14 tysięcy złotych.
1: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
8: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
18: Zdrowid.
19: I po reklamie.
20: Let's go.
21: Don't kill my vibe.
20: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Czy na koniec tego tygodnia ja wreszcie dam komuś ponad 14 tysięcy? Sama nie wiem, ile tutaj jest, ale na początek to najważniejsze. Wybraliśmy numer. Halo, dzień dobry. Radio RMF Max tutaj. Z kim mam przyjemność?
2: Z Jarkiem.
1: Jarek! Jareczku, ty mnie masz na jakimś głośniku. Jesteśmy od siebie daleko, a lepiej, żebyśmy się dobrze słyszeli, bo ja tu dzwonię do ciebie w finale zabawy Za Dużo, Za Mało i jest ponad 14 tysięcy złotych do zgarnięcia. Zrobimy coś z tym?
3: Jestem. Wywracam z pracy właśnie. Wyjeżdżam z pracy.
1: O, no czyli idealny moment. Czym się zajmujesz, Jarku, w pracy?
3: Ja pracuję w administracji państwowej, w służbach mundurowych.
1: Wow! Dobra, no to na pewno jesteś gościem, który lubi planować. Na co byś wydał ponad 14 tysięcy?
3: Wow, wakacje przede wszystkim.
1: Czyli na tak zwany spocznij mogłaby być
3: ewidentnie
1: pójść te pieniądze.
3: Na złapanie drugiego oddechu.
1: To teraz pozwolę sobie to ująć tak mało dyplomatycznie, ale będziesz strzelał. Ile mamy na naszym koncie? Więcej niż 14 332 zł, ale mniej niż 14 503. Jak myślisz, ile to jest? Jak trafiasz co do złotówki, to daję ci te pieniądze od razu, bez piśnięcia. Ewentualnie z radości.
3: 14 490 zł.
1: 14 490. To
3: tak.
1: Sprawdzam. Potwierdzasz?
3: Potwierdzam.
1: Dobra.
3: Ostatecznie.
1: No, ostatecznie. Dobra. No to sprawdzamy w takim razie.
0: Za dużo.
1: Ach! Silny chłop, lekko przestrzelił być może. Znaczy nie wiem, czy lekko, czy mocno, ale jeszcze przestrzelone. 14 490 to za dużo, ale dla ciebie nie mało, bo 500 zł za oddanie tak po prostu tego strzału.
3: Wow,
1: gratuluję ci.
3: Dziękuję w takim razie. Tak zaczęty weekend. Zdecydowanie poprawię humor.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Jak jesteście dobrzy w przeczucia i intuicję, to ta zabawa jest dla was definitywnie. Na rmfmax.pl można się do niej zgłosić. Rozdajemy kasę znów po weekendzie. How did

0: Patrząc na to, że za chwilkę otwieramy weekend, to jest bardzo piękny czas. Wiktor Waligura nas w niego wprowadza, cztery pory roku. Ale jeszcze zerkając na zegarek, może zaraz staniecie przed wielkim obiadowym wyzwaniem. Ryż czy ziemniaki? Dietetycy nie mają wątpliwości, który dodatek jest lepszy. Zostańcie, zaraz szczegóły. A wcześniej jeszcze prognoza pogody dla naszej okolicy.
1: Reklama. Czas na konkretne zakupy. Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czeka na ciebie karkówka wieprzowa bez kości w super cenie. Jedynie 19,99 za kilogram. Sprawdzone polskie produkty czekają na ciebie w twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power 1 rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
11: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już

z dwucyfrowymi wartościami na termometrach. Meteorolodzy prognozują okolice 10 kresek. A co w weekend? W weekend szykujcie się na deszcz. W sobotę na skali 17, w niedzielę 21.

Kung, Stan Lewis London i Galaxy w RMF Max. To tak pod ten popołudniowy trening bardziej. Tymczasem dietetycy mówią, co lepiej zjeść do obiadu, ryż czy ziemniaki. Często pojawia się to pytanie, no więc jeżeli chodzi o witaminy i minerały, to zdecydowanie lepiej ziemniaki. Ryż ma ich bardzo mało, ale jeśli chodzi o podbijanie wytwarzania się cukru w naszym organizmie, to jednak zdecydowanie bardziej ryż. A najlepiej to byłoby jeść raz ryż, raz ziemniaki, ale najzdrowsze są, jak już wystygną, zimne. Wtedy dłużej wywołują w nas uczucie sytości. Więc wracamy do starego. Mięsko zjedz, ziemniaczki zostaw z dopiskiem na później. A u nas teraz na talerzu świeżutkie modelki i włodarski.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: Jest mega nowości na weekend, może jeszcze nie słyszeliście. Wraca do nas Calvin Harris, już na wakacje. Śpiewa Jazzy, polecam wam Satisfy.
1: Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie, to Kaufland Card Extra.
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
10: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Auto Fus Group Choroszcz. Porosły Kolonia 1K.
14: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
15: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
14: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
15: Spokojnie, lokalna firma, Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
14: A papierologia?
15: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
14: Serio? To dawaj kontakt.
15: Promień Energii. 530 944 444.
16: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-białystok.pl.
17: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
18: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
19: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl. I po reklamie.
1: Rozkręć swój dobry vibe.
5: Klasa.
1: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
20: Jest 16. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Na początek flesza krótko o tym, że Robert Lewandowski w niedzielę może po raz ostatni wystąpić w barwach Barcelony. Napastnik ma, według medialnych doniesień, przeniesienie do Arabii Saudyjskiej.
2: Media z całego świata wymieniają kosmiczną kwotę 90 milionów euro, które Al Hilal, klub Karima Benzemy, miałby zapłacić Lewandowskiemu za sezon gry. Polak przebiłby wtedy zarobki Leo Messiego w Interze Miami. A w grę wchodzi także inny saudyjski klub Al Nasr, w którym gra Cristiano Ronaldo. Podejście kapitana naszej kadry z Barcy wydaje się coraz bliższe, szczególnie, że ta wciąż nie zaproponowała Lewemu nowej umowy. Jeśli nic się nie zmieni, niedzielny mecz z Betisem może być więc pożegnaniem Polaka ze stadionem Camp Nou.
20: Mówił Cezary Dziwiszek. We fleszu o 16 czas na skrót bieżących informacji z Białegostoku i regionu. Na ile Polska i Niemcy mogą dziś skutecznie współpracować w obszarze obronności Europy? Jak Berlin chce wzmocnić wschodnią flankę NATO? W środę w Uniwersyteckim Centrum Kultury i Nauki w Białymstoku debata z cyklu Rozmowy o Niemczech. Wezmą w niej udział Filip Fritz, niemiecki dziennikarz, doktor habilitowany Daniel Boćkowski, profesor UWB oraz doktor Kamila Bezubik. Start o 13:00, wstęp jest wolny. Po południu w RMF Max propozycja dla tych, którzy chcą poczuć naukę. Wielki Festiwal Innowacji odbędzie się 28 maja na Politechnice Białostockiej. Będziecie mogli zwiedzić laboratoria na co dzień niedostępne dla osób spoza świata nauki. Akcja odbędzie się w ramach funduszowego maja. Już tylko 3 godziny dzielą nas od wielkiego muzycznego wydarzenia. Dziś światowa prapremiera Halki Stanisława Moniuszki na dużej scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej. Dzieło zabrzmi we włoskiej wersji językowej. W rolę Halki wcieli się Natalia Hubiś.
3: Mogę zaśpiewać ją po raz pierwszy po włosku, co też jest ogromnym wyzwaniem i dla mnie czymś nowym. Ani lepszym, ani gorszym, czymś nowym, więc jest to pod tym względem fajne wyzwanie. Wyzwaniem zawsze jest współpraca z Michałem Znanieckim, który zawsze wyciąga z nas najgłębsze pokłady emocjonalności, wrażliwości.
20: Prapremiera o 19:00. We fleszu o 16:00 jeszcze jedna krótka wiadomość z Opery i Filharmonii Podlaskiej, która szuka waltornistę, czyli muzyka grającego na rogu. Zgłoszenia przyjmowane są do niedzieli. Przesłuchanie 26 maja. Była kultura, czas więc na sport. Jutro na stadionie lekkoatletycznym imienia Wojciecha Nowickiego w Białymstoku pierwszy meeting kwalifikacyjny Podlaskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. Na starcie stanie ponad 200 zawodników i zawodniczek z klubów z województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Początek rywalizacji o godzinie 11:00. Możecie przyjść i kibicować.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: Z prognoz meteorologów wynika, że wieczorem spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego. Jeśli pokropi, to symbolicznie i tylko w okolicach Łomży. A na termometrach będziemy mieć przyjemne cyferki, bo w okolicach 17 kresek. Noc bez przymrozku. Meteorolodzy prognozują temperaturę na poziomie 9, maksymalnie 10 kresek. A co jutro? Jutro przygotujcie się na deszcz. A na termometrach maksymalnie 17 kresek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
23: Hity na maj.
24: To już prawie koniec tego roboczego tygodnia, chociaż słyszę, jak największe robią maturzyści i ósmoklasiści, którym się kończą teraz egzaminy. No nie uwierzycie, z jakiego przedmiotu maturę pisała tylko jedna osoba. Ja byłam turbo zaskoczona. Zaraz szczegóły i to będzie coś, co warto przegadać sobie w weekend ze znajomymi. Ania Wojtkowiak, witajcie w słusznym tempie w stronę weekendu. To Jazzy and Spritz, a zaraz Tame Impala.

Piękny jest bas w tym utworze, ale w ogóle to jest jedna z tych świeżynek, przy których ostatnio bardzo się rozpływam. Tame Impala, Dracula w RMF Max, a teraz no, myślę, że zdziwieni będą ci, którzy usłyszą, z jakiego przedmiotu dzisiaj, a właściwie z jakiego języka obcego, rozszerzonego, tylko jedna osoba pisała maturę. Niemiecki, słuchajcie. Tylko jedna osoba wybrała język niemiecki jako język mniejszości narodowych na rozszerzonym poziomie. No, powiem tak, kiedyś nie do pomyślenia, ale nawet gdyby tam był ktoś jeszcze i chciałoby się go spytać, czy dobrze, to i tak odpowiedź brzmi ja, więc w sumie wszystko się zgadza.

0: Tak troszeczkę pod ten rozpoczynający się weekend piosenka. Życzę wam, żebyście śpiewali to, patrząc na swój trawnik. Że jest taki piękny. Anima, Joy, Beautiful za nami w RMF Max. A jeżeli jeszcze nie jest, no to naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego właśnie sprawdzili, jak warto kosić trawę, żeby wyglądała idealnie. Szczegóły zaraz. RMF Max. A wcześniej jeszcze Loco Loco od Gordo.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
2: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Archelanie, promka goni. Chłodna woda już w twej dłoni. Łap butelkę dla ochłody. Lepszej nie ma dziś przygody. Szybkie zakupy, łyk orzeźwienia. Więcej frajdy, mniej pragnienia. Tylko teraz woda rodowita, 1,5 litra, cały asortyment, złoty 99 przy zakupie 6 sztuk. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły kolonia 1K.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
15: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

Z nimi to się nawet przyjemnie stoi w korku. Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów w RMF Max. Gdy będziesz sam, no już sami nie jesteście, jeśli chodzi o dylemat z koszeniem trawnika. Dzisiaj to pada prawie w całej Polsce, więc rzadko kto by się na mokrą trawę porywał z kosiarką, ale naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 lata badali trawniki i mają odpowiedź. Najlepiej jest kosić trawę mozaikowo, czyli tylko tam, gdzie musi być skoszona, a tam, gdzie nie musi, to zostawić. Generalnie koszenie trawników nie sprzyja bioróżnorodności roślin, zwierząt, no i przede wszystkim podnosi temperaturę gleby, ubija ją, wzmaga zanieczyszczenia. No generalnie powiem wam tak, prognoza na ten weekend jest taka, że nie kosimy. Kosić można maksymalnie raz w miesiącu. Więc dobrego odpoczynku wam życzę. Zbieram się już powolutku i serdecznie dziękuję za to wspólne popołudnie. Ania Wojtkowiak, w poniedziałek wracam do was po 13, a teraz hitami będzie was dalej częstować ekipa z kanału nadawczego. Do usłyszenia, pa!

0: Funduszowy Maj.
1: A dzisiaj w ramach cyklu Funduszowy Maj zabierzemy Was w kosmos. No dobrze, prawie w kosmos, obok Katarzyna Heba z Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie. Czym się tu zajmujecie? Bo technologie kosmiczne brzmi nieziemsko.
2: Robimy wiele, wiele różnych rzeczy, od takich badań technologicznych, co można robić w kosmosie, albo co można robić na Ziemi, a potem wykorzystać w kosmosie lub odwrotnie, ale także pomagamy przedsiębiorcom w przygotowaniu projektów, które oni potem mogą realizować na terenie właśnie naszych laboratoriów.
1: Czyli na przykład taki kawałek metalu, o proszę bardzo, można postarzyć u Was od ręki.
2: Teoretycznie tak. W przeciągu na przykład, nie wiem, kilkudziesięciu godzin możemy przeanalizować proces starzenia się jakiegoś produktu, który w normalnych warunkach trwałby na przykład 20 lat.
1: A przed nami komora bezodbiciowa obok Radosław Walkowski. Co tu badacie?
3: No, uruchamiamy komory, podnosi się potest i za chwilę będziemy mogli wejść do komory bezodbiciowej, gdzie badamy spektrum pola magnetycznego.
1: Czyli sprawdzacie na przykład, jak zabezpieczyć jakiś, dajmy na to, wojskowy komputer, żeby nikt się nie włamał i nie wykradł jakichś tajnych danych. No i oczywiście na końcu dajecie rozwiązanie.
3: Tak, co musi być zrobione, żeby jak najbardziej te urządzenia zrobić niewidoczne.
1: Macie fajne spotkania dla dzieciaków, organizujecie webinary dla studentów, pomagacie przedsiębiorcom, a w dodatku sami staracie się o fundusze europejskie na realizację tych różnych pomysłów.
2: Sami piszemy też projekty. Staramy się teraz na przykład o projekt, który będziemy realizować ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej. Park Technologii Kosmicznych to taki game changer, można powiedzieć, bo niewielu myślało o tym, że technologie kosmiczne wystrzelą w kosmos, tak jak to się dzieje dzisiaj.
1: No i takie nieziemskie miejsca też dzięki funduszom europejskim powstały. Fajnie, prawda? A wszystkich już teraz zapraszamy na rmfmax.pl, gdzie można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta.

0: aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
2: Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
4: Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie. Prognoz meteorologów wynika, że wieczorem spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego. Jeśli pokropi, to symbolicznie i tylko w okolicach Łomży. A na termometrach będziemy mieć przyjemne cyferki, bo w okolicach 17 kresek. Noc bez przymrozku. Meteorolodzy prognozują temperaturę na poziomie 9, maksymalnie 10 kresek. A co jutro? Jutro przygotujcie się na deszcz. A na termometrach maksymalnie 17 kresek.
2: RMF Max. RMF Max Podlasie.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hi Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze, miłość, związki i rozmowy od serca w sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.pl.
4: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
10: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Cześć. Tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu. Ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
13: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: Pa, pa, para, pa, pa.
1: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
1: Podlasie 97,5 FM.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie, jest 17. Marta Tyka, witam i zapraszam na Flash. W tym roku na wakacyjny wypoczynek rodacy wybierają kraje położone bliżej Polski. Taki jest wniosek ze spotkania właścicieli biur podróży z całej Polski.
15: Odświeżamy pewne kierunki, o których już zapomnieliśmy. Tutaj mowa na przykład o Bułgarii, która znowu wraca do naszych zainteresowań.
18: W tym tygodniu ilu klientów zgłosiło się do pana biura podróży?
19: 10.
18: I dokąd wybrali wycieczki?
19: Turcja, Egipt, Grecja.
18: Zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami jest podobne jak rok temu, czy jednak mniejsze?
19: Jest dużo mniejsze.
0: Z Katarzyną Turosieńską i Michałem Żebrowskim z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał Michał Dobrołowicz. Czas na skrót informacji z regionu. Co sprawia, że nasz region rośnie turystycznie w siłę? Na Podlasie przyjeżdża coraz więcej turystów. Od rana śledzimy ten temat w RMF Max. Robert Bońkowski ponownie w studiu RMF Max. Witaj. Robert, mocno pomogły nam bony turystyczne, które rozeszły się jak świeże bułeczki.
20: Tak było z pierwszą tegoroczną edycją. Tu bony rozeszły się w kilka minut, ale dla turystów i mieszkańców naszego regionu, którzy też mogą z bonów korzystać, przewidziano jeszcze drugą turę i nabór wniosków odbędzie się tu 20 czerwca. Oraz trzecią turę. Wówczas nabór wniosków odbędzie się 22 sierpnia.
0: Co takiego mamy, że ludzie chcą tu przyjeżdżać?
20: Pytani przeze mnie turyści mówią, że po prostu na Podlasiu można odetchnąć pełną piersią.
21: Blisko lasku, także można się przejść na spacerek i oddychać tym świeżym powietrzem.
22: Tak samo kuchnia regionalna. Z pełnym brzuchem i z uśmiechem na twarzy ludzie stąd na pewno wracają.
20: A najchętniej odwiedzanymi miejscami przez turystów w naszym regionie są Puszcza Białowieska, Biebrzański Park Narodowy, Tykocin, ale też Supraśl czy Szlak Tatarski, czyli Kruszyniany i Bochoniki.
0: Tyle od naszego reportera. Pozwól książkom wrócić do domu. Dziś ostatni dzień książkowej abolicji w Bibliotece Uniwersyteckiej. Jeśli od kilku miesięcy trzymacie w domach książki, to możecie je zwrócić bez naliczania dodatkowych opłat. W Łomży z kolei możecie się jutro wybrać na kiermasz książek wieczorową porą. Odbędzie się on przed budynkiem Biblioteki Głównej przy ulicy Długiej. Potrwa do 20. A na koniec krótki kulturalny akcent. Teatr Dramatyczny zaprasza na ostatnią w tym sezonie premierę. Jutro będziecie mogli zobaczyć historię Matki Kurasz i jej dzieci. To historia rodziny będącej na szlaku wojennym.
23: Przychodzę z tematem, który wydawałby się ciężki, a jednak dzięki doświadczeniu tego zespołu podajemy go w formie jak najbardziej takiej, myślę, że do przyjęcia i to w tym jest naprawdę, i to nie jest żaden truizm, jak najwięcej pracy i zaangażowania zespołu. Moim zadaniem właściwie było tylko troszeczkę tą łyżką w tym naszym artystycznym bigosie zamieszać.
0: Mówi reżyser spektaklu Romuald Wicza-Pokojski. Premiera jutro o 18 na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz aktualne prognozy synoptyków. Te na wieczór nie wyglądają najgorzej. Zachmurzenie ma być umiarkowane. Jeśli pokropi, to symbolicznie tylko w okolicach Łomży. Na termometrach będziemy mieć w okolicach 17 kresek, więc czeka nas stosunkowo ciepły majowy wieczór. W nocy 9, no może 10 stopni na plusie. A co w weekend? Na weekend szykujemy przeciwdeszczowe gadżety. Padać ma i w sobotę, i w niedzielę.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
26: Matko Bosko, to już jest piątek.
27: To już on. Właśnie on jest.
26: Tyle na niego czekaliśmy. Mówię, piątku, gdzie jesteś? A on mówi, tu jestem.
27: Hej.
26: Hejka.
27: Jestem. I już normalnie weekend też przyszedł. Zobacz. Cześć. Cześć, weekend. Hejka.
26: I on teraz zbija pionę z tym piątkiem. Max. Piękna scena, słuchajcie. Damiana Dawid w tym wszystkim też z numerem The First Time i Michał Siwek.
27: I Justyna Borycka i razem otwieramy weekend w RMF Max. To jest kanał nadawczy. Słyszymy się do 20. Dużo atrakcji dzisiaj mamy dla was, więc bądźcie blisko RMF Max.

0: Wajbujemy, wajbujemy. Route 94 za nami w RMF Max, a to jest kanał nadawczy. No i pytanie do was na dziś, na teraz, na dokładnie ten moment. Co robisz? Jak zaczynasz weekend?
1: No napisz, bo co, bo nie napiszesz.
0: No właśnie. Messenger RMF Max, otwierasz sobie teraz Messengera w telefonie, szukasz RMF Max i piszesz do nas, co teraz robisz, jak zaczynasz weekend, a my potem z tego zrobimy piosenkę.
1: To jest bardzo proste pytanie. Co teraz robisz i właśnie tą czynnością umówmy się, że zaczynasz weekend, no bo 17:10 w piątek, no to jest taki umowny początek weekendu. I my obiecujemy, tutaj ręka na piersi mojej.
0: Tak, potwierdzam, jest, na mojej też, no.
1: I obiecujemy, że każdą wiadomość wykorzystamy w naszej piosence. Absolutnie każdą.
0: Uroczyście przysięgam.
1: Dokładnie, więc prosimy wysyłać, a ta piosenka na antenie RMF Max już niebawem. Zostańcie więc z nami. RMF

0: somebody else. Ale piątkowy klimacik w tym numerze. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. I przy takich dźwiękach na przykład będzie można sobie tramwajem nad Bałtykiem zasuwać.
1: To ale jest jak tramwajem? Na szynach? Nie.
0: Nie, to taki wodny tramwaj. No jak nie. Chodzi o wodny tramwaj. Ja już wszystko tłumaczę. Chodzi o tramwaj wodny z Pucka do chałup, który ma pozwolić spojrzeć na wybrzeże, prawda, z innej perspektywy. Tak idealnie akurat zbliża się lato, takie atrakcje są potrzebne, tak? Z Pucka do chałup wodą, tramwajem.
1: Nie wiem jeszcze, ile bilety będą kosztować.
0: Ja też nie.
1: Nie sprawdzałam tego, ale gdybym ja tym zarządzała, to powiedziałabym, że biletem wstępu będzie powiedzenie Puck, Puck, kto tam?

0: Andy Dust z Zokarią w RMF Max. Jest 17:31, a my mamy wam do zaprezentowania, szanowni państwo, nowość w RMF Max.
1: No, Michał Ciebie już się po prostu tak wyluzował, bo to jest taki numer, który sprawia, że czujemy się dobrze, który sprawia, że po prostu piątek jest w głowie cały czas, a dzisiaj jest też nawet naprawdę w rzeczywistości, także tutaj się nie mylimy. Milky i Just the Way You Are w remiksie Davida Guetta. Tutaj słuchajcie, nawet gitarowy riff z 88 roku można usłyszeć. No jest to po prostu kawałek, który no, łączy nas w czasie.
0: Czyli to jest taki cyklicznie wracający do nas kawałek. Riff z 88 w piosence z 2002, którą zremiksował w tym roku David Guetta i właśnie w tej ostatecznej, najbardziej takiej imprezowej, świeżutkiej formie on dla was teraz. Numer Milky, Just the Way You Are, ale właśnie w remiksie Davida Guetty.
2: To jest nowość RMF Max.

0: sobie myślę, że to jest straszna amatorka, tak po prostu pisać piosenkę z głowy jak Taylor Swift, nie? Fejtofofilia za nami w RMF Max.
1: Moim zdaniem ona powinna sobie zawiesić poprzeczkę wyżej, żeby nazywać się prawdziwą artystką.
0: Tak jak my, bo my... Bo my piszemy piosenkę z tego, co wy nam wysłaliście, z tego, co teraz robicie. Piszecie na Messengerze RMF Max, a my piosenkę kleimy i ona za chwilę
1: także
0: u nas będzie.
1: Ranking artystów na dziś. Michał Siwek, Justyna Borycka, niżej dopiero jest Taylor Swift.
0: Ale tak daleko niżej.
1: Zostańcie z nami.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Archelanie promka goni. Chłodna woda już w twej dłoni. Łap butelkę dla ochłody. Lepszej nie ma dziś przygody. Szybkie zakupy, łyk orzeźwienia. Więcej frajdy, mniej pragnienia. Tylko teraz woda rodowita, 1,5 litra, cały asortyment, złoty 99 przy zakupie 6 sztuk. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
13: Planujesz pyszny domowy obiad? Wpadaj do Archelanu, mamy coś idealnego. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czekają na ciebie skrzydełka z kurczaka w super cenie. Jedynie 3,99 za kilogram. Tak, tylko 3,99 za kilogram. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
14: Archelan. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
16: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły Kolonia 1K.
17: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
18: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
17: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
18: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
17: A papierologia?
18: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
17: Serio? To dawaj kontakt.

0: promocji Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na auchan.pl.
1: I po reklamie.

W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz aktualne prognozy synoptyków. Te na wieczór nie wyglądają najgorzej. Zachmurzenie ma być umiarkowane. Jeśli pokropi, to symbolicznie tylko w okolicach Łomży. Na termometrach będziemy mieć w okolicach 17 kresek, więc czeka nas stosunkowo ciepły majowy wieczór. W nocy 9, no może 10 stopni na plusie. A co w weekend? Na weekend szykujemy przeciwdeszczowe gadżety. Padać ma i w sobotę, i w niedzielę.

0: Nie zwalniamy tempa, to jest John Summit i All The Time w RMF Max, ale teraz pora na piosenkę złożoną z tego, co aktualnie robicie.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: To jest jakiś hit. Przyszło 42 wiadomości, dokładnie wszystkie zostały uwzględnione w tej piosence, więc posłuchajcie tego koniecznie.

0: No przyznam, że ja się trochę spociłam pod skrzydłem po pisaniu tej piosenki. To było wyzwanie, no.
1: Ale to, czego nie zauważasz w sformułowaniu spociłam się pod skrzydłem, to, że wyrosły ci skrzydła.
0: Tak, tak. Cudownie, słuchajcie. Kochani, jak zwykle po 17 będziemy pisać piosenki o tym, co u was? A po 18 kolejna zabawa w kanale nadawczym w RMF Max. To jest weekend, to jest czas, żeby trochę wyluzować.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do SAT Karting. Najnowocześniejszy i największy tor go-kartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi go-kartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. SAT Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. satkarting.pl.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Auto Fus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
5: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy.
8: Świeże hity.
7: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
8: Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Hot grill.
14: Arilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na skrót informacji z regionu. Marta Tyka, witam i zapraszam. Ekipa remontowa pojawi się niedługo w zespole szkół nr 16 przy ulicy Zwycięstwa w Białymstoku. Dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie tam wyremontowana aula. PFRON dał na ten cel 690 tysięcy złotych.
2: Fantastyczne miejsce, w którym dzieciaki będą mogły się realizować, ale tutaj, żeby jeszcze dodatkowo podkreślić, jak to jest ważne, dokładamy prawie 500 000 złotych ze środków własnych po to, żeby zrobić cały aspekt sceniczny tej auli. Dzieci, które uczą się w zespole szkół nr 16, bardzo dużo czasu spędzają w tej auli, która daje im możliwość rozwoju własnych talentów.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Tomasz Klim. Tuż przed wakacjami podlaska policja apeluje, aby ostrożnie podpisywać umowy z firmami, które oferują prace sezonowe za granicą. Handel ludźmi i praca niewolnicza to wciąż częste zjawiska. Z tym apelem policja chce dotrzeć głównie do młodych ludzi.
3: Staramy się również organizować akcje profilaktyczne, spotkania profilaktyczne w szkołach. Też rozmawiam z młodzieżą. Często im się kojarzy właśnie handel ludźmi, seks biznesem i to wszystko. A przecież handel ludźmi to jest naprawdę wiele, wiele form. Przymusowa praca, niewolnicza, prawda? Teraz szczególnie przed tym okresem urlopowym, wakacyjnym, młodzi ludzie są narażeni na to, że na szybko chcą coś dorobić, prawda? Prace sezonowe, nie doczytają umowy, nie sprawdzą pracodawcy, co jest bardzo ważne.
1: Mówiła starsza aspirant Joanna Guzdek z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. I już zdecydowanie przyjemniejszy temat. Gmina Zabłudów rozwija współpracę międzynarodową z Litwą. Nowy projekt obejmie m.in. wspólne wydarzenia kulturalne, takie jak Dożynki oraz Noc Świętojańska. To dla obu stron szansa na wymianę doświadczeń, promocję lokalnego dziedzictwa i budowanie trwałych relacji między społecznościami po obu stronach granicy, podkreślają władze województwa. Międzynarodową współpracę rozwija też powiat Łomżyński. W tym przypadku partnerami są Niemcy.
4: Od początku funkcjonowania powiatu, powiat łomżyński podjął współpracę z powiatem Dingolfinlandau w Dolnej Bawarii. Także ta współpraca to już jest 27 lat. W tym roku wyjeżdżamy grupą taką złożoną z przedstawicieli powiatu łomżyńskiego, oczywiście samorządu województwa podlaskiego, ale również gminy Śniadowo.
1: Mówi starosta powiatu łomżyńskiego Lech Szabłowski. A na koniec krótko o sukcesie gminy Choroszcz. Gmina zwyciężyła w rankingu finansowym samorządu terytorialnego. Choroszcz stanęła na najwyższym stopniu podium, wyznaczając nowe standardy zarządzania lokalnymi finansami. W pokonanym polu zostawiła wszystkie 717 gmin miejsko-wiejskich z całej Polski, w tym dotychczasowego hegemona podwarszawski Konstancin Jeziorna.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na weekend. No, na pewno będzie to weekend z dużą przewagą chmur na niebie i przelotnymi opadami deszczu, a więc szykujemy parasole i wszystkie inne przeciwdeszczowe gadżety. Temperaturowo nie wygląda to najgorzej. W sobotę w Białymstoku i Łomży 17 kresek, w niedzielę 21. No niestety w ten weekend słońca będzie jak na lekarstwo, ale za to po weekendzie wrócić ma do nas piękna i słoneczna pogoda.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Mam dwie wiadomości, dobrą i złą.
7: No to zacznij od złej, no.
6: Nie, najpierw zacznę od dobrej. Nie, od złej, okay. Sorry, źle, bo pomyliłem
7: no to,
6: się.
7: No.
6: Ubywa nam piątku. Z każdą minutą.
7: No to jaka jest ta dobra?
6: Że po piątku jest sobota. Woohoo! Ale to rozkminiłem, nie? Michał Siwek.
7: Justyna Borycka. No, niesamowite. Bibi Rexa i Faithless teraz w RMF Max, a to jest kanał nadawczy. Jeszcze więcej oczywistych rzeczy usłyszycie tutaj do godziny 20.
6: Ja coś źle powiedziałem? Dobrze powiedziałem.
7: Dobrze powiedziałeś.
6: Dobrze powiedziałem.
7: Tak jak powiedział.

0: I zobacz, i my umieściliśmy prawie 50 wiadomości naszych słuchaczy w piosence, a tutaj Naughty Boys z samym Smithem, la la la i no piosenka gotowa. To jest
1: patrz,
0: moim zdaniem,
1: a my za darmo,
0: oszustwo,
1: nie?
0: Oszustwo to jest pójście na łatwiznę, nie powinno się takie rzeczy nie powinny się dziać.
1: Absolutnie, słuchajcie, ale jakbyście chcieli też za darmo coś fajnego zrobić, to można jechać do Piły jutro, lato na Maxa, kolejny koncert na naszej trasie, dopiero drugi. I tam, słuchajcie, Zalia, Posti, no i Ola Bieniasz nasza ze swoim DJ setem, więc naprawdę będzie się działo. Fajna impreza, totalnie za free, można po prostu sobie tak zrobić już przed smak lata. Razem z RMF Max.
0: No bo dopiero co ustaliliśmy, że weekend zaczyna się właśnie teraz. Dopiero co pytaliśmy, od czego ten weekend zaczynacie. No i wypadałoby mieć jakieś plany na ten weekend. I to jest nasza propozycja tego właśnie planu. Super impreza, wpadajcie, będziemy tam my. I żeby impreza była równie dobra, jak my oczekujemy, no to musicie być właśnie jeszcze...
1: No wy też, tak.
0: Jakby wy.
1: Tak.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max, 18 minut po 6. Pomyśleliśmy sobie z Michałem, że jest piątek, to trzeba się trochę zabawić. No i wyruszyłam na poszukiwania takich karteczek samoprzylepnych. Znalazłam i uznaliśmy, że zagramy w czółko. I teraz ja jestem reprezentacją waszego czułka, czyli słuchacze RMF Max, i faktycznie mam na czole, czyli odkryja się?
2: Nie, jest okej.
1: Jest okej.
2: Zostaw, bo odkleisz. Taka łososiowa kartka została przylepiona na wasze czoło za pośrednictwem czoła Justyny Boryckiej.
1: Tak, i teraz wiecie pewnie, na czym polega gra w czółko, że trzeba zadawać takie pytania, na które można odpowiedzieć tylko tak lub nie. No i w ten sposób po paru pytaniach być może uda się zgadnąć, kim jestem. A jednocześnie kim wy też jesteście.
2: Justyna, jedziesz z pierwszymi pytaniami, a później kolejne pytania dosyłajcie wy, kochani słuchacze, i
1: pomóżcie mi.
2: Poprzez właśnie czoło Justyny Boryckiej te wasze pytania będą zadawane.
1: Messenger RMF Max, tutaj zapraszam. No to pierwsze pytanie, czy jestem postacią fikcyjną, czy prawdziwą?
2: Jesteś prawdziwą postacią.
1: Jestem znaną osobą w takim razie, tak? Żeby wszyscy mogli zgadnąć.
2: Tak.
1: Kobieta czy mężczyzna?
2: Nie da się na to odpowiedzieć tak lub nie. Nie no, mogę odpowiedzieć tak lub nie.
1: A, tak, kobieta.
2: Nie.
1: Czyli mężczyzna.
2: Tak.
1: Dobrze. To jest aktor, aktor?
2: Nie.
1: Piosenkarz?
2: Nie. Dobra, daj ludziom pytania zadać. Messenger RMF Max, kolejne pytania lecą już od was, a Borytka siedzi z kartką na czole.
1: I się zastanawiam.
2: Strasznie śmieszne to jest, słuchajcie.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
5: Jest mega nowości na weekend, może jeszcze nie słyszeliście. Wraca do nas Calvin Harris, już na wakacje. Śpiewa Jazzy, polecam wam Satisfy.
4: Max nowości na Maxa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
5: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
3: Ogłoszenie RMF Max.

0: Upside Down. Wprawdzie nie jest borycka do góry nogami, ale i tak wygląda śmiesznie. Dziś w RMF Max Felix Jen i Boy You Turn Me, ale nie tylko muzyka dziś nas zabawia.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Otóż kochani, gramy w czółko. Mam na swoim czole kartkę przylepioną z jakąś postacią i teraz wspólnie musimy zgadnąć, o kogo chodzi. Messenger RMF Max, zadajcie pytania, na które można odpowiedzieć tak lub nie. Przyszło już kilka propozycji, więc uwaga, zadaję i jeszcze od razu ustalmy, co już było poprzednio. Wiemy, że jestem znanym mężczyzną, nie aktorem i nie piosenkarzem, więc parę pytań od was. Czy jestem politykiem?
0: Nie.
2: Czy jestem z Polski?
0: Tak.
2: Czy żyję?
0: Tak.
2: Jestem młody?
0: Nie.
2: Okej. Nie jestem politykiem, nie jestem aktorem, nie jestem piosenkarzem. Kim jeszcze znanym można być? Pomóżcie, Messenger RMF Max,
0: ale
2: piszcie pytania.
0: Ale mnie korci, żeby coś powiedzieć, ale nie mogę.
2: No weź podpowiedz.
0: Jestem jedyną osobą, która zna odpowiedź na te pytania i dźwigam to brzemię, nie jest łatwo. Zadawajcie kolejne pytania.
2: Piłkarzem? Piłkarzem?
0: Nie, Kuba, nie jesteś piłkarzem.
1: RMF Max. Hity na maksa. Like an old
0: desire that you know too well. Wy wysyłajcie pytanie, póki co nowa Lady Gaga specjalnie dla was w RMF Max.

0: Dawid Podsiadło staje się potworem, a ja nadal nie wiem, kim jestem. Gramy w czołku dzisiaj w RMF Max w kanale nadawczym. Mam na czole przyklejoną kartkę z pewną postacią. Wiemy już, że jestem znanym mężczyzną, nie aktorem, nie piosenkarzem, nie piłkarzem. Żyję, jestem z Polski i już w raczej podeszłym wieku. W sensie trochę starszy.
1: Kolejne
0: po prostu mężczyzna.
1: Mhm.
0: Pytania od was z Messengera RMF Max. Czy to pisarz powieści kryminalnych?
1: Nie.
0: Prezenter telewizyjny?
1: Tak.
0: Influencer?
1: Tak, można powiedzieć, że
0: czyli
1: tak.
0: Czyli i prezenter, i influencer.
1: Tak.
0: Dobra, to myślimy dalej, a wypiszcie kolejne pytanie, na które można odpowiedzieć tak lub nie na Messengerze RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Post-Tirol.

0: miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na weekend. No, na pewno będzie to weekend z dużą przewagą chmur na niebie i przelotnymi opadami deszczu, a więc szykujemy parasole i wszystkie inne przeciwdeszczowe gadżety. Temperaturowo nie wygląda to najgorzej. W sobotę w Białymstoku i Łomży 17 kresek, w niedzielę 21. No niestety w ten weekend słońca będzie jak na lekarstwo. Ale za to po weekendzie wrócić ma do nas piękna i słoneczna pogoda.

0: Są takie dni, kiedy kocham swoją pracę jeszcze bardziej. I to jest właśnie ten dzień. Bosa i Magnetic za nami w RMF Max, a my sobie gramy w czółko. I na moim czole cały czas przyklejona kartka z postacią, którą Michał wymyślił. I teraz już o tej postaci trochę wiemy. Wiem, że jestem znanym mężczyzną z Polski, trochę prezenterem telewizyjnym, trochę influencerem, nieco starszym. No i już są propozycje takie konkretne, w sensie po prostu osoby. Lecimy z tym?
1: Znaczy lećmy, no zadawajcie kolejne pytania, tak? No bo dobrze by było, żebyśmy w ciągu godziny jednak to ogarnęli, no bo to już chwilę trwa, my ciągle nie wiemy, kto to jest. Znaczy ja wiem, ale wy nie wiecie.
0: Ja myślę, że my to rozpykamy, bo na Messengerze RMF Max przyszło od was bardzo dużo propozycji. Najczęściej pojawia się Krzysztof Ibisz.
1: Nie, to nie jest Krzysztof Ibisz.
0: No i tu by się nie zgadzało to, że jest starszy, bo on jest coraz młodszy przecież.
1: No absolutnie, tak.
0: Tomasz Kamel?
1: Nie, to też nie jest on.
0: Tadeusz Sznuk?
1: Nie.
0: Ale nie. Ciekawe, nie?
1: Tak, znaczy, bo zastanawiam się, jak można go podciągnąć pod influencera, no, ale tak. Jednak on wpływa po prostu na nas wszystkich w jakiś duchowy sposób.
0: To ja może dodam jeszcze jedno pytanie, które się pojawiło tutaj na Messengerze. Mhm. Czy jestem osobą z dużym brzuchem?
1: Owszem, tak, jesteś osobą z dużym brzuchem.
0: To musi być Robert Makłowicz.
1: No i uwaga, uwaga, drodzy państwo, tak, to jest Robert Makłowicz. Nawet przygotowałem specjalny dźwięk na tę okazję. Ladies and gentlemen, we got
0: him. No to musiał być on. I paru osobom się udało zgadnąć.
1: Paru osobom? Naprawdę? Mamy kilku Robertów Makłowiczów w propozycjach. No to mi się podoba. Jestem z was bardzo, bardzo dumny, kochani. W nagrodę Harry Styles i AZ Łos specjalnie dla was.
0: Ach, my to się umiemy bawić w piątek, co? Bądźcie z nami, to jest kanał dawczy w RMF Max. Tutaj cały czas super zabawa, hity na maksa, banger za bangerem. Dzieje się. Bądźcie blisko.

0: trochę spokojnych dźwięków dla tych, którzy mają zszargane nerwy, bo niektórzy stoją w gigantycznych korkach. Meldujecie nam też przez Messenger RMF Max, że na S7 w kierunku Radomia jest gigantyczny korek. No i rzeczywiście tam doszło do dużego wypadku i w związku z tym te utrudnienia, one mogą potrwać nawet do późnych godzin.
1: Okej, czyli trochę trasa się dzisiaj w piątek na weekend wydłuży, ale spokojnie, bo przynajmniej... Max. Z RMF Max zostaniecie trochę dłużej, a my zadbamy o to, żeby było dobrze i przyjemnie i z dobrymi dźwiękami w głośnikach. Za chwilę też prognoza pogody, więc bądźcie blisko.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
4: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
5: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Podlasie. To czas na skrót informacji z regionu. Marta Tyka, witam ponownie i zapraszam. A na początek wiadomość, z której ucieszą się przede wszystkim kierowcy. Jest szansa, że w Białymstoku powstaną dwa nowe parkingi. W których miejscach? To pytanie do naszego reportera.
1: Władze miasta planują powstanie dwóch nowych parkingów. Pierwszy w okolicach Szpitala Wojewódzkiego wzdłuż ulicy Żurawiej do Borsuczej, ale także przy Szpitalu Uniwersyteckim przy ulicy Waszyngtona. Pacjenci szpitali oraz ich rodziny parkują w tamtych miejscach na terenach zielonych, w związku z czym miasto chce wyznaczyć nowe miejsca postojowe dla aut.
0: A to nie koniec dobrych informacji dla zmotoryzowanych.
1: Miejscy urzędnicy przekazali nam, że miasto poszukuje też wykonawcy do analizy budowy parkingów przy ulicy Cieszyńskiej, Waszyngtona, Branickiego czy Piastowskiej. Z kolei przy placu Dmowskiego planowany jest wielopoziomowy parking podziemny, który mógłby być też miejscem schronienia.
0: Informował reporter RMF Max Robert Bońkowski. I zupełnie zmieniamy temat. To, co lokalne, może być też innowacyjne, zaznacza profesor Marcin Moniuszko, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Podpisano porozumienie o współpracy na rzecz zdrowej żywności pomiędzy Uniwersytetem a Samorządem Województwa Podlaskiego. W ramach porozumienia naukowcy z Uniwersytetu zbadają jakość produktów pochodzących od lokalnych producentów. Cel jest taki, aby stworzyć producentom takie możliwości, by ich produkty trafiały również do sektora zdrowotnego i medycznego. Ten temat jeszcze u nas powróci. Nowy las mamy w powiecie łomżyńskim. Na Złotej Górze posadzili go samorządowcy, wojskowi, mundurowi i uczniowie. Akcja odbyła się pod czujnym okiem leśników z nadleśnictwa Nowogród. Posadzone sadzonki z czasem utworzą nowy fragment kurpiowskiego lasu, ważny dla krajobrazu i tożsamości regionu. W RMF Max teraz coś dla kinomaniaków. Łomża zaprasza mieszkańców na bezpłatną projekcję 5. odcinka cyklu poświęconego bitwie o Monte Cassino. Odbędzie się 20 maja o godzinie 18 w Hali Kultury. Odcinek przedstawia finał jednej z najważniejszych bitew II wojny światowej. Zdobycie klasztoru na Monte Cassino przez polskich żołnierzy 18 maja 1944 roku. A teraz szybka wakacyjna propozycja. Ruszyły zapisy na letnie półkolonie z łomżyńskim Mosirem dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. W programie są m.in. paintball, go-karty, zajęcia sportowe, warsztaty kreatywne, kajaki oraz wyjścia do parku wodnego i kina. Przewidziano 4-5-dniowe turnusy. Szczegóły znajdziecie na mosir.łomża.pl. A na koniec w RMF Max mamy dla Was jeszcze szybkie zaproszenie na kolejny przystanek Historia w Książnicy Podlaskiej. Tym razem będzie okazja do rozmowy z dr Mirosławem Surdejem z rzeszowskiego oddziału IPN na temat publikacji Pancerz i odwaga – szlak pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka. Spotkanie zaplanowano na wtorek na godzinę 17.
2: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
0: I w sobotę, i w niedzielę przydadzą się parasole. Tak wynika z aktualnych prognoz synoptyków. Na słońce raczej nie liczcie. Możliwe są co najwyżej jakieś drobne przejaśnienia i rozpogodzenia, ale i one stoją pod znakiem zapytania. Wartości na termometrach? No tu nie jest najgorzej. W sobotę w Białymstoku i Łomży spodziewamy się 17 stopni. Niedziela cieplejsza, z temperaturą na poziomie 21 kresek. Te dwudziestki pozostaną z nami również po weekendzie. No i po weekendzie ma wrócić słońce.
2: W każdej chwili Max nadaje hit.
3: Chciałem tylko przypomnieć, że kiedy powiedzieliśmy, że w czółku chodzi o Roberta Makłowicza, Brian napisał caps lockiem. Zgadłem!
4: Tak jest! No i do Briana zestaw gadżetów od RMF Max już poleciał. No coś się należy. Max. Za tę wspaniałą intuicję. A to jest wciąż kanał nadawczy Siwek i Boryska z wami do 20 i mnóstwo hitów na Maxa.
5: Yeah.

0: Alex Warren i jego Fever Dream w RMF Max, 13 minut po siódmej. No szykuje się gorączka piłkarska już niebawem, będzie mundial, no a w związku z tym także muzyczne atrakcje, których wcześniej nie było.
1: Spokojnie, to jest w ogóle gorączka piłkarska związana z mundialem, na którą akurat Polacy są odporni, no bo to...
0: Tak, mamy szczepionkę.
1: Nas tam nie będzie, spokojnie.
0: Nas tam nie będzie. No ale słuchajcie, w czasie finału tych mistrzostw będzie można zobaczyć halftime show, tak jak na Super Bowl. Zagra Madonna, BTS i Shakira, więc no, na grubo polecieli, trzeba przyznać.
1: Na grubo biorą przykład z tych amerykańskich sportów, które potrafią zrobić dookoła meczów wielkie show i miejmy nadzieję, że w piłce nożnej to na stałe też zawita. Ale to, do czego my zmierzamy, to to, że dziś jest też premiera oficjalnego hymnu zbliżającego się mundialu i ten hymn tworzy znana wam już i kojarząca się doskonale z piłką nożną Shakira.
0: Tak jest i Burna Boy też w tym numerze to Die Die w RMF Max, no to lecimy, bo ten numer będziemy słyszeć często. And now, ladies and gentlemen,

0: Taki mały ja, taki wielki świat, to Kukę w RMF Max. 20 minut po siódmej. No i no życie też. Się. Życie też długie i w tym życiu się wielu rzeczy można nauczyć. Niektórych trochę za późno.
1: Pochwal się, proszę bardzo.
0: Uwaga, w tym tygodniu po raz pierwszy w życiu przyszyłam dwa guziki.
1: Justyna Borycka, wiek?
0: Ręcznie. No tak, nie lubię podawać, ale no tak, no 32 mam, no.
1: Gratulujemy.
0: Mhm.
1: Nie oceniamy.
0: Ale udało się, nawet nie było jakoś strasznie krzywo.
1: Jeszcze raz gratulujemy. Jeszcze raz nie oceniamy. Wciąż nie oceniamy. Zero oceny absolutnie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Tak strasznie staram się nie oceniać.
0: Dobra, to ty sobie tam myśl co chcesz, a ja zapytam was, czy są jeszcze jakieś takie rzeczy, których też się jakby nauczyliście późno w życiu?
1: Jak na przykład właśnie przeszywanie guzików. Okej, tak, to jest bardzo ciekawe. Dajcie znać, Messenger RMF Max, zostawcie głosówkę, jeżeli jest coś takiego, co... Ja nie chcę powiedzieć, że za późno, bo ja nie oceniam.
0: Po prostu niedawno się nauczyliście.
1: O, bardzo ładnie
0: to powiedziałaś. Na przykład, nie wiem, czy zadanie kwiatków, czy właśnie przeszywanie guzików. Dajcie znać, głosówki na Messengerze RMF Max. No, czekamy.
1: A ja się wciąż zajmuję nieocenianiem.
0: Mhm.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: Jest mega nowość na weekend, może jeszcze nie słyszeliście. Wraca do nas Calvin Harris, już na wakacje. Śpiewa Jazzy, polecam wam Satisfy.
3: Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Alok i Khalid z piękną nowością, to Dive Into Me w RMF Max, ale konsumenci w Polsce, przynajmniej niektórzy, wstrząśnięci jak soczek jabłko mięta, bo na pewnym znanym napoju, takim w szklanej butelce, ale z kapselkiem, zabrakło na tym kapselku tego hasła, które się tam pojawia.
1: Spazm zdumienia i zawodu przebiegł przez naród. Zrozumiały zresztą, moim zdaniem, ten spazm również ze mnie się wydał.
0: No bo skąd mamy teraz wiedzieć, czy będzie dobry dzień? Albo że wszystko będzie dobrze?
1: Albo że ktoś nam życzy wszystkiego dobrego. Jakaś taka niepokojąca myśl człowieka nachodzi, że może wcale nie życzy.
0: Słuchajcie, jakby co? My życzymy. I mówimy, że będzie dobrze. Bo to już weekend.
1: Życzymy. Niepodobno napisy mają niedługo wrócić. Spokojnie.
0: Będzie dobrze.

0: Rihanna i Calvin Harris w RMF Max. I to jest wspaniałe duo, które robi nam piątek. Będzie jeszcze parę okazji, żeby trochę się rozkręcić się przed weekendem. Za chwilę kolejne bangery, ale jeszcze prognoza pogody, bo te burze to tak będą przychodzić i odchodzić i tak się mieszać trochę nad niebem.
1: Do mnie mój kolega Albert dzisiaj napisał. Albert RCB. Jeżeli wy jeszcze nie sprawdzaliście telefonu, to sprawdźcie, bo być może u was też te alerty obowiązują, a u nas w pogodzie, w prognozie usłyszycie szczegóły. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w Parku na Wyspie. Zagrają Postirol.

0: przedstawiły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: I po reklamie.

0: i 5 FM.
1: I w sobotę, i w niedzielę przydadzą się parasole. Tak wynika z aktualnych prognoz synoptyków. Na słońce raczej nie liczcie. Możliwe są co najwyżej jakieś drobne przejaśnienia i rozpogodzenia, ale i one stoją pod znakiem zapytania. Wartości na

0: Jakiekolwiek logo na waszym t-shircie dziś, warto zostać z RMF Max, bo w Hopbenz Extra mocne bity u graby, czyli te najlepsze numery z ostatnich tygodni.
1: Tak jest, RMF Max warto mieć też blisko siebie na juwenaliowych imprezach, bo takie pewnie też jeszcze przed wami, albo być może jeszcze w tym juwenaliowym trybie po prostu jesteście. Warto zostać tutaj, impreza w weekend się dzieje. A my za dziś dziękujemy. Siwek i Borycka.
0: Pa! No to odpalanko, czas na piątkowy imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubarek, kłaniam się bardzo, bardzo nisko. No i oczywiście trzeba zacząć od najważniejszego, czyli od juwenaliów na kampusie Politechniki Białostockiej. Już się dzieje. Dzisiaj jeszcze przed nami Mysłowic, Skorim na scenie rapowej, Problem czy Bambi w namiocie Neon. Oczywiście klubowe brzmienia. Jutro na scenie juwenaliowej na kampusie Politechniki Białostockiej. Między innymi klasyki, czyli Baryla Rodowi, czy Dżem, ale także bracia Kacperczyk. Na scenie rapowej Malik Montana, PZK z Bałagany, White 2115, więc studenci się bawią zdecydowanie. No i myślę, że nawet jeżeli studentami nie jesteście, to też się odnajdziecie. Jeszcze dzisiaj warto uderzyć do klubu Infinity w Białymstoku na solidne szurnięcie nóżką po parkiecie po 23. Te deki przejmuje DJ Recen. No i gra tak, że blady świt w klubie Infinity w Białymstoku przywitać was może.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.

0: Teraz przed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: I po reklamie.

No w końcu mamy to piąteczek, piątunio. Witajcie weekendowo na liście Hop Bands. Przemek Grabowski z wami. No to zaczynamy nasz wieczór od pierwszej dziesiątki. Do tego fajne nowości. Dzisiaj wieczorem też będę miał dla was bilety na ING Silesia Beats. A zestawienie otwieramy także klubowo, bo na dziesiątym ląduje Anima, jego Beautiful.

0: Czy będzie z tego jeszcze jedynka na liście Hot Bands? To się okaże. W piątek dziewiątka, Dawid Podsiadło, rmfmax.pl. Tam możecie wspomagać Dawida. A teraz jeden z headlinerów, ING Silesia Beats. Muzyczny weekend w Chorzowie 12-13 czerwca. Zapraszam Was, RMF Max. Mam dla Was bilety, będą do wzięcia dzisiaj wieczorem. Mój numer SMS to 3001. Z kim chcesz potańczyć i dlaczego? Można pisać, koszt jak zwykły SMS 3001. Dlaczego mam zadzwonić właśnie do Ciebie? No i teraz na liście Hot Bands headliner tegorocznej edycji ING Silesia Beats to Kashmir i jego nowy beat Ultra Love.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Nowo Jazzy Spritz, Country Night to 8 dzisiaj na liście Hobbens, a teraz nasza weekendowa premiera. Wraca Pink Panthers. To dziewczyna, która zanim zrobiła światową karierę, nagrywała przecież swoje kawałki praktycznie w akademiku, często na bardzo prostym sprzęcie i laptopie, i to właśnie ten taki domowy klimat stał się częścią jej charakterystycznego brzmienia. No to posłuchajmy, czy jest tak po domowemu. No może trochę, Pink Panthers po raz pierwszy w RMF Max w nowości Girl Like Me.

0: Lubię Cię jak lato. To modelki w piątek 7 na liście Hot Bands. One też tańczyły i śpiewały na naszej trasie Lator Maxa. Jutro kolejny przystanek. Będziemy w Pile. Kogo zobaczycie na scenie, przypomnę Wam jeszcze dzisiaj wieczorem. A za chwilę wracamy do odliczania. Jest piątek, no i są klubowe klasyki, ale w remiksie. Za chwilę na 6 BB Rexa i Faithless w numerze New Religion. RMF Max.
1: RMF Max. Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie
5: z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować w czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: A cappuccino też za 7?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: RMF Max.
1: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
2: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hit na Maxa.
0: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Ghost Town to nasza piątkowa nowość od Rehaba na liście Hot Bands. Kogo kręcą takie bity? Kto chce się pokręcić i potańczyć? Na ING Silesia Beats, bo dzisiaj wieczorem też mam dla was bilety. I to nie jest jakaś zwykła wejściówka, tylko podwójny karnet dla dwóch osób. Na dwa dni. Kto chce tam tańczyć razem z nami, można pisać. Mój numer SMS to 3001. Dlaczego mam zadzwonić właśnie do ciebie? Z kim chcesz potańczyć i dlaczego? Można pisać. Koszt jak zwykły SMS 3001. A my otwieramy pierwszą piątkę listy Hot Bands. Tutaj Wiktor Waligura i jego cztery pory roku.

To taki kawałek, przy którym stare spotyka się z nowym, trochę old school, no i trochę new school, odświeżony klasyk przez braci z Brazylii, to Dub Dogs w numerze How Does It Feel. Pięknie wlatujemy w weekend, czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl, za kilka minut nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera nam dzisiaj Kygo, jego Save My Love.

Ich największy hicior to chyba Piece of My Heart i nie chcą iść do domu, ale chcą wejść do listy Hobbent. Nowość od Meduzy, polecam weekendowo. Głosujecie na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w piątek Kygo w numerze Save My Love. Dwójka, Bledka, już prawie najlepsza dwa dni. Ale kto otwiera nam weekend na miejscu pierwszym? Tutaj niespodzianka, chociaż dla największych fanów to na pewno nie. Na miejsce pierwsze w

0: I właśnie tak wkraczamy w weekend. Somber, jedynka na liście Hot Bands, Back to Friends. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrymi bitami, z hitami, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: No to odpalanko, czas na piątkowy imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie, Przemek Kubera, kłaniam się bardzo, bardzo nisko. No i oczywiście trzeba zacząć od najważniejszego, czyli od Juvenaliów na kampusie Politechniki Białostockiej. Już się dzieje dzisiaj. Jeszcze przed nami Myslowic, Skorim na scenie rapowej, Problem czy Bambi w namiocie Neon. Oczywiście klubowe brzmienia. Jutro na scenie Juvenaliowej na kampusie Politechniki Białostockiej, między innymi klasyki, czyli Baryla, Rodowicz czy Dżem, ale także bracia Kacperczyk. Na scenie rapowej Malik Montana, PZK z bałagany, White 2115, więc studenci się bawią zdecydowanie. No i myślę, że nawet jeżeli studentami nie jesteście, to też się odnajdziecie. Jeszcze dzisiaj warto uderzyć do klubu Infinity w Białymstoku na solidne szurnięcie nóżką po parkiecie po 23. Te deki przejmuje DJ Recen. No i gra tak, że blady świt w klubie Infinity w Białymstoku przywitać was może.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde.
7: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: K2. To co dziś robimy?
11: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przyjdzie z trybu O matko! Na O panie! Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
10: K2!
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
19: Zdrowid.
20: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

Jest weekend, jest piąteczek, no to wlatuje taki właśnie house'owy klasyk. To Francuz Michael Kalfan i jego Czuję, że Sol tańczyło się. Kto pamięta te imprezy? Tak, tak, kiedyś to było, ale teraz też są czasy. Dzisiaj będą również ciekawe nowości. No i numery, które rządzą, które uwielbiacie. Przemek Grabowski, witam was piątkowo. No i Ray, musi być. Where is my husband?

Sofia Loren od Tymka z zaproszeniem na jutro do Piły. Nasza ekipa RMF Max już się szykuje. Kto chce spotkać ludzi z radia, zapraszamy jutro. Nasza letnia impreza w Pile. A na naszej scenie Zalia Posty i Ola Bieniasz, która zagra największe hiciory, które znacie z RMF Max, do których tańczycie. I może w jej secie pojawi się także ten gość. Jutro jesteśmy w Pile. To Eben i jego Runway, piątkowo w głośniku.

0: od razu słychać, że mamy piątek, prawda? Illenium z Ellie Goulding, Don't Want Your Love, a ja czekam na wasze wiadomości, bo dzwonię dosłownie za kilka minut. To są niezwykłe bilety, bo podwójne na dwa dni. Taki kartet możesz mieć dla siebie. Na ING Silesia Beats już wkrótce będziemy tańczyć, zjadą się gwiazdy. No i ty też tam możesz być gwiazdą. Z kim i dlaczego chcesz potańczyć? Napisz teraz na 3001. Koszt jak zwykły SMS. Mogę zadzwonić się do ciebie za kilka minut. Z kim chcesz potańczyć i dlaczego mam zadzwonić właśnie do ciebie? Daj znać. 3001, bilety czekają.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: Przedstawiają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: Łukasz, witaj, jak się masz? Wszystko dobrze?
1: Wszystko dobrze, elegancko u mnie.
0: Łukasz też już się szykuje na czerwiec, sprawdził pogodę. Podobno ma być naprawdę super słonecznie i ciepło z 12 na 13 czerwca, bo Łukasz też chce z nami na ING Silesia Beats, bo chciałby wybrać się z kimś, kto potrafi tańczyć nawet stojąc w kolejce po frytki. Masz takiego wariata albo wariatkę?
1: Pewnie, mam taką.
0: Masz taką, okej. Jak ma na imię?
1: Agnieszka.
0: Agnieszka, super. Słuchaj, musisz podać tylko jedną gwiazdę z tegorocznego line-upu i podwójny karnet na 2 dni może być twój.
1: No to na przykład Young Leosia będzie w tym roku.
0: No oczywiście, że tak, oprócz wielu innych również klubowych gwiazd, to tak. Łukasz, masz swój podwójny karnet na 2 dni na ING Silesia Beats 2026. No to już tam szykujcie najlepsze buty. Kogo pozdrawiasz?
1: No, swoją żonę Agnieszkę i najbliższych znajomych. Cześć wszystkim!
0: Cześć, bawcie się do...

odbyć bez tego kawałka, to oczywiste, Gordo i jego Loco Loco, I want you, I want you, I want you. Teraz porządzą sobie dziewczyny. Za chwilę przypomnę wam Britney Spears, bo dawno tutaj nie było, a przy piątku może ktoś chciałby sobie przypomnieć właśnie Toxic, teraz trochę młodsza, no można powiedzieć, że jej taka młodsza kuzynka, Dua Lipa w RMF Max Training Season.

0: To dla tych, którzy lecą z nami autem w piątek wieczorem, Kuban i Faust, sam na świecie, lepiej się przy tym podróżuje, prawda? A wiecie, że ludzie to zdradzają więcej sekretów właśnie w aucie, bo jesteśmy jakoś tak bliżej siebie, tak więc może to jest czas na takie szczere rozmowy przy dobrym bicie, bo za chwilę Damiano Dawid, wróci też John Summit. RMF Max.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i tak.

Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.

0: Miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: I po reklamie.

Time. Oczywiście tak w przenośni, bo ja tutaj nie na fotelu, tylko na stojąco. Ruszamy się, tańczymy, wkręcamy te żaróweczki. Jest piątek po 22, tak więc dobrego bitu nie zabraknie. Teraz kawałek dla tych, którzy wspominają ostatni koncert Enrique w Trójmieście. No leciały staniki na scenie. Enrique, Pitbull i I Am Chino. Tamo bien. You think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is-

Dzięki, że jesteś tu, Lalberry i Trips w RMF Max, niebieski DJ. No dzięki, że jesteś tutaj z nami w piątek o tej porze, akurat na czas kolejnej nowości. Sprawdzamy świeże bity z listy Hot Bands. Oscar Metcalf po wielu sukcesach wraca w numerze Sweet Nothings. Może jutro przy sobocie będzie już w zestawieniu. Głosujcie na rmfmax.pl. Oscar Metcalf teraz.

Lay Low, Tiesto, to nie jest DJ, który w trakcie swoich setów gra tylko jeden gatunek, na przykład tak jak kiedyś trance, albo tylko dance'y, albo tylko house'y. Tiesto naprawdę potrafi zaskoczyć, to jest taki klubowy kameleon. Oczywiście wraca też do swojej trance'owej klasyki, co jakiś czas nawet prezentuje takie całkowicie trance'owe sety, ale to tak od święta. Na razie świętujemy piątek, zostańcie z RMF Max, wrócę z dobrym bitem, będą nowości, między innymi od Davida Getty.

0: Bycie to Galaxy Kongs, teraz nowość, tutaj też słychać house'y i pewien imprezowy hicior sprzed ładnych kilku lat. To Just The Way You Are od Milki, no cała Europa to śpiewała, przynajmniej refren, i w tym roku remiksuje to David Guetta. Ale żeby nie było tak prosto, to David Guetta dodał tutaj jeszcze jeden numer i tak naprawdę w jego remiksie słychać jeszcze klasyk muzyki house, Music Sounds Better With You od projektu Stardust. Just The Way You Are, na piątek lecimy.
1: To jest nowość RMF Max.

0: dawna, to wiem.
1: Nareszcie, nowe męskie granie, no nareszcie już jest. Może chcielibyście dowiedzieć się, co jeszcze ciekawego w męskim graniu? Kto ma szansę na największe koncertowe sukcesy w Polsce? Jakie szykują się polskie premiery? No to jesteście zaproszeni. Karina Nicińska zaprasza. Oczywiście również po Eurowizji w niedzielę 22. Króluje polska muzyka i polskie gwiazdy. Będą goście z Polski. Próba mikrofonu niedziela 22. Tak akurat przed robotą, przed szkołą. Wszyscy jesteście zaproszeni. We'll be right back.

0: O, Aloki, ekipa Poczyk Out The Man. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Bibi Rexa i Faithless. Numer, który kręci na liście Hobbence, w szczególności fanów klubowych bitów, bo to tak naprawdę stara i nowa szkoła, czyli klasyk Insomnia w nowej wersji. Już za chwilę wrócimy też do house'ów, bo zagram wam Talk To You od Holendrów z Anapa.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: K2. To co dziś robimy?
9: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
8: K2.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: I po reklamie.

świata, także u nas piątkowo w RMF Max. To Another z Holandii, Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami w piątek o tej porze i tak mnie wzięło na klubową klasykę. No to teraz proszę bardzo, Tell Me Why, numer, w którym słychać jeszcze samplowane nawet lata 80., ale już w XXI wieku od Supermode i jeszcze w remiksie Axwella. Jakiego Axwella? No tego ze Szwecji i ze szwedzkiej House Mafii. Zróbcie głośniej.

Don't You Know Pump It Up, chyba wszyscy to kojarzymy. Wersja Denzela. No trochę zarobił na tym numerze i obiecał, że wróci do Polski nie tylko na dożynki. Na takich imprezach też grywa. No grywa często w Polsce. Właściwie można powiedzieć, że to już Polak. Że potrafiłby chyba ogórki zakisić. Nie wiem, czy Gromi kisi ogórki, robi kapustę, ale robi świetne numery. No i mam jego nowość. Gromi w RMF Max w kawałku Say My Name.

Róż, Jonathan, Bledka i Gibbs. Czy kogoś wzięło może na wspomnienia w trakcie tego numeru, bo okazuje się, że ludzie częściej wspominają byłych partnerów podczas słuchania muzyki, częściej niż podczas oglądania zdjęć. No to może komuś przypomni się ktoś, gdy przypomnę wam muzykę od dziewczyn z Sugababes, to przed wami piątkowo w RMF Max.

który szykuje się na kolejne koncertowe rekordy w Polsce. A kto z was szykuje się na jakiś wyjazd mniejszy, większy? No to proszę mi się przyznać, czy zabraliście coś kiedyś z hotelu? Ja się przyznaję, najczęściej to długopis, ale długopis to chyba można, chociaż nie zawsze. I okazuje się, że właśnie najczęściej tym zabieranym przedmiotem nie są ręczniki. Ja nigdy ręcznika nie zabrałem, nigdy. No może mały tylko raz. Tylko długopisy najczęściej zabieramy do domu i baterie, tylko proszę tego nie robić, bo jakby was przyłapali, ale byłby wstyd. Dla tych, co może się pakują gdzieś na weekend, nasze wieczorne house'y w RMF Max. Bauza w numerze Magnetic.

Candy Night, ten numer rządzi na parkietach. No i ta dziewczyna rządzi na listach przebojów. To Jazzy i DJ Spritz, a my będziemy rządzić jutro w Pile. Lato na maksa, nasza już letnia trasa wystartowała po Gorlicach. Jutro Piła w sobotę. Na naszej scenie Zalia Posty i Ola Bieniarz, która zaprezentuje wam największe hiciory, które znacie z RMF Max. A wkrótce na trasie także Malbork, Wadowice. Gdzie jeszcze będziemy, sprawdzicie na rmfmax.pl. Jutro Piła, zapraszam.

imprezowe kalifornialowe. White i jego ekipa. Jak lecą dobre bity, to czas zawsze umyka zbyt szybko. No tak to jest, ale spoko, spoko. Na pocieszenie mamy jeszcze większą część weekendu przed nami. Jeszcze sobota, jeszcze niedziela. Jutro zapraszam Was na listę Hot Bands. Sobota 17, wielka 30 tygodnia i nowości, których może jeszcze nie słyszeliście. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć.

Max Podlasie.

0: Max Podlasie.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.